jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ach, Siuda, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Ceny paliw pójdą w dół. Prezydent podpisał rządową ustawę. 11 osób usłyszało zarzuty. Nowe informacje w sprawie Collegium Humanum. Rozpoczął się sezon infekcji. Jest apel lekarzy. Jest 6, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Weekend wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
4: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
4: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
5: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski i dodaje, że szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Studenci zameldowali się już na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy akademiku. W Bydgoszczy cały dzień trwało rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7: Rozpakowane jesteście?
8: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
7: Dużo tych walizek
8: miał? No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
9: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
7: Dlaczego w akademiku?
9: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
10: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
0: No, studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Pogadać, zaglądać, a nauka kiedy?
12: Pok, co tam?
11: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
13: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00.

0: No tak, jest piątek, to dziewczyny chcą się pobawić, no to normalne jest. A tym bardziej, że dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, obchodzony zawsze w pierwszy piątek października, o czym nie wiedziałam.
1: A jak wyrzucimy U, to będzie też Światowy Dzień Śmiechu, no bo skoro dziewczyny się bawią, a bawi się też Aleksandra, Berengaria, Eleuteria, Eleutery.
0: Czekaj, no co ty, Leodegard, chcesz powiedzieć, że też?
1: Też się, i Nasiembor nawet, Ursycyn i Teofil, wszystkiego najlepszego.
0: Stanimira pomyliłeś, znaczy no, pominąłeś. Dobra, Romina Power, amerykańska piosenkarka i aktorka, obchodzi dzisiaj, jaka Romina Power, to włoska. Chyba, że to nie ta Romina.
1: A ona nie jest amerykańska, że się z Włochem?
0: A może, dobra, no. Dalej.
1: Sting, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor i aktor.
0: Że się z Włochem. Maciej Dudkiewicz, reżyser i scenarzysta filmowy.
1: Wszystkiego najlepszego. Zresztą to nawet tak brzmi, Romina i Power, przede wszystkim Power Play.
0: No, Power to my mamy od samego rana, bo jest piątek. Czas teraz...
1: Ona jest amerykańska, zdecydowanie jest amerykańska. Urodziła się zresztą w Los Angeles.
0: O proszę, kto by pomyślał. No dobrze, to teraz na antenie Radia Plus czas na Ewangelię.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
3: Obserwując dzieci, jedną z takich cech, która je wyróżnia, to szczerość. Dziecko, kiedy coś potrzebuje, potrafi to bardzo mocno zasygnalizować. Jeśli doświadcza jakiegoś bólu, cierpienia, wtedy płacze. Jeśli doświadcza jakiejś radości, wtedy rozbrzmiewa w całym pomieszczeniu, gdzie to dziecko jest, śmiech. Dziecko jest szczere. I Pan Jezus mówi, pokazując nam dziecko jako przykład, bądźcie tacy jak te dzieci i wtedy osiągniecie Królestwo Niebieskie. Bądźmy szczerzy w relacji do Boga. Sygnalizujmy nasz niepokój, dawajmy znać o naszej radości, ale także dzielmy się tym, co nas przerasta. Bądźmy szczerzy w relacji do Pana.
2: Reklama.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
6: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.

0: Juliet Robin Gibb na antenie Radia Plus 24,5 minuty po godzinie 6, dzisiaj piątek, więc rybka na talerzu może wylądować.
1: No, jest przyjemnością.
0: No właśnie, najlepiej taka, co się sam człowiek sobie złowi. Chociaż taki przerośnięty okaz, nie wiem, czy by się nadawał.
1: To nie jest jak z grzybami, że łatwiej pójść na grzyby i zebrać, trudniej złowić rybę.
0: No tak, pewien pan w Miami pobił właśnie rekord, bo złapał pielęgnicę, która tam pobiła jakiś rekord, że jeżeli chodzi o wielkość, już nie będę wchodzić w te kilogramy, ale okazuje się, że jest taka lista kilku takich niepobitych rekordów sprzed lat. Tutaj widzę, że króluje bas małogębowy, bas

0: się roi od tych przepisów jajko, oliwa, cebulki trochę, pomidorka i już jest po prostu coś niesamowitego.
1: Ale się głodny zrobiłem, a jeszcze przed śniadaniem jestem.
0: Ze sardynką to ostrożnie.
1: No i w pracy też w ogóle z rybami to uważajmy, tak, bo włożę taki do mikrofali, a później wszyscy wiedzą. No.
0: 25
1: wygooglałem sobie, widzę jak ten bas wygląda, to przez 2S w ogóle jest. No.
0: Bas.
1: Jest bas, a ten co go łowi to kontrabas.
0: Nie, może być kontrabas. Dobrze, w Radio Plus, Kborana, Jennifer Page, Crash już teraz.

0: Ale crash, a przydałby się cash. Szczegóły na naszej stronie facebookowej. Tam dzisiaj kotek, który jest słodny, bo wczoraj myślał, że jutra nie będzie i tak wydawał. A przyszło jutro już, no.
1: Dobrze, no, przypominamy. Przyszło jutro, zostało tylko futro.
0: No, wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi, przypominamy, a teraz już czas na wiadomości i prognozę pogody w Radio Plus.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych. Od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Włochy. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Teraz Warszawa. Na stacji Dworzec Wileński są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2. Składy kursują w dwóch pętlach, Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowe. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.
2: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. A w nich na początek o poszukiwaniach sprawcy wypadku. Chodzi o motocyklistę, który potrącił policjanta, porzucił jednoślad i uciekł pieszo. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej koło Lublina. Tam patrol drogówki podczas pełnienia służby zauważył kierującego motocyklem, który jechał w ich kierunku. Postanowili go zatrzymać. Ten jednak zignorował sygnały wydawane przez mundurowych. Funkcjonariusz w wyniku potrącenia trafił do szpitala.
3: Funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli drogowej. Jednak ten zignorował sygnały i polecenia wydawane przez mundurowych. Kierujący potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo. Policjantom została udzielona pomoc medyczna. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak jeden z nich wymaga hospitalizacji.
2: Co relacjonuje Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Łączy takie tematy jak kreatywność, człowiek, sztuczna inteligencja i technologia. W połowie października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie będzie kolejna edycja East Creative, czyli do Lublina zjadą najlepsi w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o branżę kreatywną. Spotkają się tam ze światem biznesu, lokalną społecznością i władzami samorządowymi. Zgłoszenia trwają, wstęp jest wolny na to wydarzenie. No wolno, ale systematycznie będzie rosnąć temperatura w Lublinie i regionie. Dzisiaj kolejny dzień ze złotą jesienią. Bardzo dobra pogoda przed nami. Rozpogodzenia już od samego rana. Zresztą noc także bezchmurna, ale to o tej porze roku zwiastuje nam chłodną temperaturę i takie rześkie poranki. Około 4 do 5 stopni. Teraz na plusie w ciągu dnia do 20 i bardzo słonecznie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 26 minut będzie 7. Dzień dobry, o poranku.
5: Dzień dobry, witamy i do 9 zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomka od samego rana. Bo ja o śniadaniu.
4: A ja o cenach paliw.
5: A.
4: Niżej.
5: No to o tym za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent tak często wetuje rządowe ustawy, że gdy już postanowił jakąś podpisać, ogłosił to w uroczystym orędziu, transmitowanym przez telewizję. No dobra, nie tak bardzo uroczystym. Podpis powinno poprzedzić odegranie hymnu państwowego. Z okazji tej ustawy firmy paliwowe powinny wystawić poczty pylonowe przy dystrybutorach, które na hasło prezentuj cenę okazałyby nowe cyferki. Wszystko zakończyłoby się wytreśnięciem oleju napędowego w powietrze i paradą najbardziej paliwożernych SUV-ów i pojazdów sportowych. A przy tej okazji rząd powinien wypuścić zakładników. No sam prezydent powiedział, że w sprawach paliwa byliśmy politycznymi zakładnikami. A po wypuszczeniu wspólna zabawa i planowanie dalekich podróży przy hot dogach i kawie. No tak powinno wyglądać.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama.

0: I źle pan myślisz? Dużo się stało 22 października w kalendarzu. Artur Moczarski za chwilę opowie. A tak w ogóle, jak mówiliśmy w kartce z kalendarza, o Los Angeles na przykład.
1: Tak.
0: Już chciałem jakoś nawiązać, ale gdybym wiedział, że dzisiaj jest takie święto, to bym od razu nawiązał z tymi aniołami.
1: Ja na razie to nie wiem, o co biega, więc
0: o aniołach będzie między innymi.
1: Posłuchajmy w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 2 października 1928 roku José María Escrivá de Balaguer założył w Madrycie organizację Opus Dei. Tego dnia w roku 1940 Niemcy utworzyli warszawskie getto. A 6 lat później na emigracji w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, prezydent RP w latach 1926-1939. Dzisiejsze święto aniołów stróżów do kalendarza wprowadził papież Klemens X w roku 1670. Chciał w ten sposób przypomnieć wiernym o skuteczności niebieskich opiekunów w walce ze złem. W Polsce kult aniołów stróżów rozpowszechnili ojcowie Paulini. Święty Hieronim, opisując żywot świętego Pawła Pustelnika, założyciela zakonu, przytaczał relacje świadków jego cudownego odejścia do wieczności. Miał być lśniący śnieżną bielą, otoczony rzeszą aniołów, chórem proroków i apostołów. Biel paulińskiego habitu to nie tylko znak niewinności i pokory, ale również symbol nieustannej modlitwy uwielbienia na wzór aniołów. Gospodarze częstochowskiego sanktuarium już w XVII wieku założyli na Jasnej Górze pierwsze Bractwo Aniołów Stróżów, do którego należeli zarówno duchowni, jak i świeccy, między innymi tak znani później twórcy jak Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus czy Władysław Reymont.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj ten kotek przypomina, żeby nie szaleć, zwłaszcza po pierwszym z pieniędzmi, bo zaraz później jest drugi i kolejne jeszcze 30 dni. Na naszym profilu facebookowym pytanie o to, czy czasem zdarza wam się zapomnieć, pójść gdzieś na zakupy, narobić niepotrzebnych rzeczy, kupić w ogóle, a później trzeba liczyć każdy grosz.
1: Teraz to jest niebezpiecznie, bo wystarczy kliknąć w internecie, zapuścić się w jakieś alejki sklepowe i koniec.
0: A poza tym?
1: Przepadł człowiek.
0: Tych pieniędzy, które mi przed chwilą tu za kanapkę oddałaś?
1: No.
0: Takich szeleszczących nie mamy już w zasadzie w portfelu, bo idziemy z kartą i nie wiadomo, ile tam jest, tu wydamy, tam wydamy, a później dopiero jak się wejdzie na stronę, to jest przerażenie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, czy dla bogaczy, czy nie dla bogaczy, to o tym za chwilę.
0: Dla wszystkich tak samo.
1: Za 2:07.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Lublin.
1: Od jutra taniej na stacjach. Prezydent podpisał ustawę. Amerykańska baza w Polsce. Głos zabrał prezydent Donald Trump. MZO robi zapasy na zimę. Prosi o żołędzie i orzechy. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Formalności idą błyskawicznie?
2: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
3: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
2: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
4: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
5: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
2: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
6: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
8: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
7: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mali mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Jej ciało znaleziono w maju ubiegłego roku. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Przyjmujemy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze tej decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiegała o utworzenie stałej amerykańskiej bazy. Resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ZOO robi zapasy na jesień. W gdańskim ogrodzie ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt.
9: Zbieramy w tej chwili takie jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug.
1: Mówi Julia Brachman z gdańskiego ZOO i przypomina, by podczas zbiórki zostawić część żołędzi i orzechów dla dzikich zwierząt żyjących w parkach i lasach.
10: Powoli będzie robić się cieplej, już około 5-6 stopni na Lubelszczyźnie. Lublin region dzisiaj z także bardzo dobrą pogodą, bo przed nami słoneczny, ciepły, bezchmurny dzień, 20 stopni. Takiej temperatury dzisiaj możemy się spodziewać. Weekend także obiecująco, sobota 19, niedziela 21 stopni i także słonecznie w Lubelskiem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Wczoraj mi jakiś wiewiórczak przez drogę przebiegł.
12: Jaki wiewiórczak? Wiewióra jest to.
11: Ona?
12: No ona.
11: 5 minut po 7, dzień dobry.
12: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk. A on to wiewiór.
12: Sam to byś pobiegał trochę, a nie tylko, żeby ci dobie przebiegały coś tam.
11: Ja już nagromadziłem tych orzechów w domu.
12: Michael Jackson już teraz Billie Jean.

0: Zawsze myślałem kiedyś, że on śpiewa, że kur tyle jest zdobycia, ale to jednak chodzi o góry.
1: Ale słuszną linię masz ty mówiąc, ponieważ powinniśmy chodzić spać z kurami.
0: A to tak jak ja.
1: Żeby rano poczuć się wyspanym.
0: Jak skowronek.
1: No i nawet jak się wcześniej rano wstaje do pracy, to i tak lepiej niż ci, którzy chodzą na nocne zmiany. Przebadali kilka tysięcy osób, pracownicy Uniwersytetu w Finlandii.
0: To jednak wbrew naturze jest w nocy
1: trochę
0: pracować.
1: Tak, tym bardziej, że jak ktoś raz ma nockę, raz nie ma tej nocki, to tak mu się zmienia i on nie ma tego rytmu dobowego, jest zaburzony.
0: Kompletnie.
1: Więc ryzyko utraty zdrowia osób pracujących na zmianach wieczornych i nocnych jest wyższe nawet o 70% niż w przypadku pracowników, którzy rozpoczynają pracę po Bożemu, można powiedzieć, czyli rano. Oczywiście nie to, że ta praca jest nie po Bożemu, ale...
0: Nie, nie, chodzi o to,
1: a
0: że...
1: A te godziny nienormalne trochę.
0: No tak, ale ktoś czasem musi w nocy nie spać, żeby spać mu ktoś, tak mówią.
1: A jeszcze jak komuś się pozaburza ten zegar biologiczny, to nawet jak już może iść spać, to nie może zasnąć i to jest problem taki. A najciekawsze jest to, że badanie przeprowadzono na Uniwersytecie w Oulu, na północy Finlandii. Na północy Finlandii, sprawdziłem.
0: Oulu, że... Lulu. Tam nie ma lulu, bo tam jest jasno czasami, nie?
1: Czasami jest jasno, czasami jest ciemno. Sprawdziłem, jak będzie w grudniu.
0: I
1: w grudniu wschód słońca, wyobraź sobie, o 10.20. Myślałem, że po pracy dawno będziemy. A zachód słońca o 14.03.
0: To ile oni tego słońca mają?
1: No,
0: tyle, co kot napłakał.
1: Za 3,5 godziny. A jak się zachmurzy, to w ogóle nie mają. 3,5 godziny dnia mają. No to...
0: A my narzekamy tutaj na zimę.
1: To oni w ogóle wstają w nocy i
0: chodzą spać
1: w nocy.
0: Cały czas są w nocy. No dobrze, 16 minut po 7 poranek.
1: To za rynku dobowy jest w ogóle.
0: Kompletnie bez sensu. Za chwilę Puff Daddy, Faith Evans, będzie Cher, Szup Szup Song.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Szary, szup, szup, song. Idziemy na zakupy.
1: Na zakupy idealnie. Teraz będzie poezja.
0: Dobrze, proszę
1: Mieliśmy
0: bardzo.
1: Iść na zakupy, ale napisaliśmy, że wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi. I ja co do nas napisał? I kiedy jutra nie ma? I kiedy jest drugi, czy tam trzeci? Jedno jest pewne, Radio Plus zawsze leci.
0: O, i to jest fajne. Podoba mi się.
1: Wydrukujemy sobie, oprawimy w ramkę i powiesimy w studiu.
0: Kto wie, może zrobimy podkład i zaśpiewamy piosenkę.
1: Albo
0: wszystko się może zdarzyć.
1: Porapujemy trochę.
0: Może być. No wiem, rapowanie trochę łatwiejsze niż nocenie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie, śpiewając przy goleniu lub przy malowaniu oka, posłuchamy najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Znalazłaś już ten tusz?
0: Tak, na szczęście się... A nie widać, że lepiej wyglądam?
1: Nie, ja tutaj okulary zdjąłem.
0: Dobrze.
1: W radiu jesteśmy, to ja nie patrzę.
0: Dzielą nas
1: tam
0: ekrany i tak dalej. Znalazłam tusz, mogę mówić już.
1: No, wiadomości tuż, tuż.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z

0: Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię.
1: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. A w nich jesienne porządki na działkach i podwórkach, które nie powinny kończyć się rozpalaniem ognisk, tak ostrzegają strażacy i apelują o rozsądek, bo wraz z opadaniem liści rozpoczyna się sezon sprzątania ogrodów, jednak palenie pozostałości roślinnych stwarza poważne zagrożenie, o czym mówi Tomasz Stachyra z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2: W okresie jesiennym obserwujemy zwiększoną ilość zdarzeń związanych z wypalaniem pozostałości roślinnych i to niestety jest bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ te pożary mogą się rozprzestrzeniać bardzo szybko na wysuszoną roślinność.
1: Zapalenie liści, trawy czy gałęzi w ogrodzie lub na działce grozi mandat do 5000 zł, a jeśli sprawa będzie skierowana do sądu, to grzywna może wynieść nawet do 30000 zł. A w programie są warsztaty, koncerty, spektakle, wyjątkowe nabożeństwa, rekolekcje z okazji jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka w parafii Bernardynów przy Willowej w Lublinie. Do niedzieli trwa cykl specjalnych wydarzeń, mówi proboszcz ojciec Bartymeusz Kędzior.
3: Brzmi zaskakująco, że świętować śmierć, ale tak naprawdę będziemy świętować przejście Franciszka do nieba. Będziemy właśnie chcieli zaczerpnąć od Franciszka, jak mamy żyć dzisiaj prosto i jak kochać mocno, co wcale nie jest takie łatwe.
1: A szczegółowy program jest na profilu Bernardyni Lublin. Piękny początek października w pogodzie w województwie lubelskim. Słonecznie, ciepło. No, w ciągu dnia, po południu zwłaszcza ciepło, poranki jeszcze rześkie, teraz około 5-6 stopni, ale będzie 20 po południu. W weekend także okolice 20 na termometrze i także bardzo słonecznie i pogodnie. O pogorszeniu pogody i o opadach do końca tygodnia nie ma mowy.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Gdzie te moje słuchawki są?
6: No tutaj są,
5: a mikrofon
6: głowie,
5: jest
6: już,
5: nawet.
6: No.
5: Dobrze?
6: Mówi.
5: Głos jest. Mówi. Się.
6: Tak się mówi, to się mówi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk.
6: Dlaczego mówię Kazia Kozimor? Kasia jestem przecież.
5: Kasia, ale Kazia też by było ładnie. Może taki pseudonim nadamy?
6: Kazimiera. Dobrze, bo nie wiem, za chwilę teraz Lady Punk.

0: Co on narobił? No co on narobił normalnie?
1: Znów wszystko na mnie.
0: Nie, nie, to nie na ciebie. Piłkarz taki turecki usiadł na skalę w górach. I teraz wszyscy stoją w kolejce, żeby na tej skale usiąść.
1: Dlatego, że on usiadł?
0: Masakra.
1: Ale z nim czy na samej skale?
0: No nie, no usiadł i poszedł dalej, no zrobił sobie zdjęcie na fejsa, wrzucił. Ludzie wygooglali, posprawdzali, gdzie to ta skała i poszli w te góry. Mohamed Salah.
1: Salah, to mogłeś od razu powiedzieć. Znaczy on w ogóle to nie jest egipski piłkarz. Nie, on jest egipski, ale w Turcji teraz gra.
0: A no właśnie, w Trabzonie.
1: Tak.
0: To tyle wiem.
1: No, to nie, to legendarne. To gdzie ta skała? Pokaż mi.
0: No, czekaj, Głaz, Płaskowisz, Kurdere, rejon Maka. Nie wiem, czy ci to coś mówi, a na
1: to Maka, już i Maka postawili tam obok?
0: No jeszcze dobrze. Nie, ale już są pewnie blisko, bo miejsce po prostu niesamowite, zadeptane. Skała jeszcze stoi, ale kto wie, może się w końcu, nie wiem, pokruszy od tego siedzenia. Obok strumyczek płynie zwolna, chmurki są, no pięknie jest po prostu.
1: I to rozumiem, jest tabliczka na tej skale 1 października.
0: Sale.
1: Osiadł Mohamed Salah.
0: Kiedyś byłam w takiej restauracji, już nie powiem gdzie, ale była napisana kartka, że Russell Crowe jadł tu 3 dni wcześniej, więc bardzo żałowałam, że akurat 3 dni wcześniej ja się nie załapałam. Ale nie wiem, od kiedy ta kartka tam wisiała.
1: No właśnie, tak, bo to powinni codziennie zmieniać, co 4-5 dni no, i tak
0: no,
1: dalej.
0: No właśnie, ale to daleko było, więc chyba nie wrócę, żeby sprawdzić.
1: Chociaż są takie restauracje, knajpy, gdzie są zdjęcia tych, co byli.
0: A, tak.
1: Ja nawet mam takiego fotografa tam, co chodzę czasem coś wywołać.
0: I też ci zdjęcia robi?
1: Nie, mi robi, ale on robi zdjęcia swoich klientów, takich kilka znanych twarzy tam jest.
0: Tak? No. A to naprawdę tutaj też jest takie, znaczy na Saskiej Kępie też jest takie miejsce, gdzie stary fotograf robił zdjęcia różnych fajnych gwiazd, można zobaczyć.
1: I jak tak, siadam na fotelu, myślę sobie, on też tu siedział.
0: To tak jak na tej skale. Dobra, lecimy dalej. Ricky Epoveri za chwilę, Sara Perket i Amo w Radio Plus za 17 minut 8.
2: Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
2: Reklama.

0: Redukujemy za 4 minuty 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Wiesz, ty byś pewnie chętnie szóstkę wrzucił.
2: Ja?
0: Nie?
2: Za kogo ty mnie masz? Ja sobie spokojnie jeżdżę po mieście.
0: Nie mówimy o mieście, absolutnie.
2: Poza miastem też.
0: Dobrze, to teraz...
2: W ramach przepisów, no.
0: Uśmiechamy się do siebie nawzajem.
2: Tutaj nie redukujemy uśmiechu, warto się uśmiechać. I teraz pytanie przed śniadaniem, bo mamy nagrody, które wywołają uśmiech. No każda nagroda od Radia Plus to coś przyjemnego. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc pytamy, czy często się uśmiechacie na przykład do przygodnych osób gdzieś tam na ulicy na przykład.
0: Mnie się zdarza.
2: Mhm. Ja też się ostatnio też uśmiechnąłem, lubię. Bo jechałem w pociągu w przedziale z jedną panią i później, 3 godziny później, gdzie indziej w mieście, patrzę, a ona znów, więc się uśmiechnąłem.
0: Poznała?
2: Chyba tak.
0: Się uśmiechnęła? No i dobrze, i najważniejsze. Jeśli się ktoś uśmiecha, odwzajemniajmy uśmiech i od razu świat jest piękniejszy. Za 4 minuty 8, no to napiszcie, czy mieliście ochotę, znaczy okazję ostatnio się pouśmiechać tak po prostu.
2: 691-141-141, po 8 pouśmiechamy się razem.
0: Tak jest, a teraz Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Hej, hej, hej!
1: No dobrze, hej, hej.
0: Już chciałem powiedzieć, kup se klej.
1: Ale, to stare,
0: ale to o zakupach dzisiaj na naszym profilu facebookowym, więc no wiem, że stare, no. Moment, odświeżymy troszkę. Zaglądamy na naszego fejsa. Izabela napisała: babcia nauczyła mnie oszczędności, dlatego dzisiaj w planach tylko...
1: Tylko?
0: Dwa ciasta do zrobienia, a nie sześć.
1: A, no, no trzeba być oszczędnym zdecydowanie.
0: No właśnie, żeby było dla kogo to robić. No, jeżeli ktoś przyjdzie, no to warto, żeby miał też dokładkę, no.
1: No przecież, no dobra. Teresa napisała: witam wszystkich, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby jutra nie było.
0: W moim przypadku nie zadziałałoby to, pojona oszczędność na to nie pozwoli. A pytamy o to, czy macie czasem tak, że robicie zakupy tak, jakby jutra nie było, ale niestety jutro się pojawia, bo pierwszy jest drugi.
1: Na razie jest dziś i mamy wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6. Czyta lektor AI.

0: Na sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Lublin.
1: W weekend mają spaść ceny paliw. Prezydent podpisał rządową ustawę. Paczka z podejrzaną zawartością w placówce żandarmerii wojskowej. Sprawę bada prokuratura. Powiemy też o sensacyjnym odkryciu na dnie Zatoki Gdańskiej. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
2: Z jednej strony jestem bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł. No ale z drugiej strony dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
3: Jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
4: Tak, oczywiście, przy piątku przed weekendem.
5: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
1: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
6: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
1: Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo nawet złoty 30 na litrze. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom, a prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
7: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
7: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szewc.
9: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Tymczasem sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
10: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
11: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
1: Mówi szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura. Wrak zostanie teraz dokładnie przebadany przez Urząd Morski.

0: poniedziałek będzie chłodniej, pochmurno 15 stopni, ale dzisiaj, ale także sobota i niedziela jeszcze z piękną, złoto jesienną pogodą. Dzisiaj 20, jutro 19, w niedzielę 21 stopni, każdy dzień z bezchmurnym niebem, mnóstwo słońca. No i właśnie po rześkich porankach z każdą godziną coraz cieplej. Tak też jest i dzisiaj, już około 5 do 7 stopni. No i spodziewana dwójka z przodu po południu na termometrach.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy i od razu się uśmiechamy, bo to piątek, Światowy Dzień Uśmiechu.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Goździna.
2: Piątek! A to w ogóle zapomniałem, że piątek jest, to podwójny uśmiech.
3: I słońce jeszcze świeci, ciągle piękna pogoda.
2: Tomek Walaszczyk, dzień dobry.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pewnie już tam po śniadaniu z nami. Asia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, już słychać uśmiech w głosie.
3: To są... właśnie, jest dobrze, pozytywnie.
1: Bardzo długi SMS o uśmiechaniu się, bo uśmiechasz się do siebie, gdy słuchasz przebojów z Notą Nostalgii, ale też zdarza się, że do innych. Znaczy, że się uśmiechamy do znajomych, to wiadomo, ale czasem do obcych.
2: No oczywiście, że do obcych jak najbardziej też trzeba, mimo wszystko.
3: A tak zaczepnie, zalotnie, czy po prostu tak z sympatią? O.
2: Sympatią, no. Zawsze z sympatią.
1: Nawet napisałaś, że była historia, że rozmawiałaś z koleżanką przez telefon, komuś tam się to nie podobało. Ale jak...
2: Ja stałam na chodniku, stałam po prostu z koleżanką na chodniku i pani przechodziła z pieskiem i pani tak bardzo miała taką minę poważną i mówi, panie, nie widzą, że tutaj się przechodzi, a mamy tak z koleżanką, ojej, no pani miała może przykry poranek, albo coś poszło nie tak, może wstała lewą nogą i po prostu życzyłyśmy jej miłego dnia.
3: Rozbroiłyście mimo wszystko. Panią.
2: Tak.
3: No i
2: pani po prostu poszła.
1: Czyli uśmiech dobry na wszystko.
2: Oczywiście. Myślę, że miły dzień miała.
3: No właśnie o to chodzi, żeby na siebie nie burczeć, tylko się do siebie uśmiechać. Wtedy
2: oczywiście.
3: Zupełnie zmienia się pryzmat patrzenia i w ogóle no, jest zupełnie inaczej. To prawda.
1: A dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc rozdawajmy je na lewo i prawo, a my rozdajemy też nasze nagrody. Torba Radia Plus dla ciebie, Asiu.
3: No.
2: O, i dziękuję bardzo.
3: Pełna uśmiechu. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: No właśnie, pełna uśmiechu. Mam nadzieję, że będzie pełna uśmiechu.
3: Tego
2: życzę. I dużo dobrej muzyki dzisiaj puszczajcie.
3: O, będziemy. Obiecujemy. 18 minut po godzinie 8 za chwilę Gazebo. Będzie też Chris Ria. Gazebo, tak. Gazebo, tam jak zwał, tak zwał, ale będzie...
1: Chopin, ważne, że Chopin będzie.
3: I like
1: tak.
3: Chopin, dokładnie tak.
0: Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Reklama.

0: I can hear your heartbeat. Słyszymy
1: bicie serca.
0: Oczywiście, jak się uśmiechniemy do kogoś, to serce mocniej bije. To nie musi być zaraz uśmiech zalotny, jak mówiłaś, ale normalny.
1: Może podskoczyć.
0: Piotr napisał do nas a propos tego robienia zakupów, bo dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym. Rok 76, czerwiec. Aha. No, znamienna data. Potężne podwyżki cen cukru, potem odwołane, ale rodzice wypuścili mnie na zakupy. Oczywiście cukru nie było, ale była sól. Zakupiłem jej tyle, że jeszcze w latach 80. był zapas. Nic się nie... Co się nie zrobiło?
1: Nie zmarnowało się.
0: Tak. Sól się przydała, a że nie psuje się, to była w ciągłym użyciu. Sól i kupiłem ze dwa potężne worki, które przytargałem do domu.
1: Dobrze, była sól, zamiast cukru trzeba było brać sól. Takie to czasy były.
0: A czym teraz... posłodzić herbatę?
1: No właśnie, a teraz nadmiar, że tak powiem, wszystkiego i człowiek stoi przed tą półką i nie wie, co
0: wybrać. A też się czasem zdarzają jakieś takie spekulacje, że ludzie cukier wykupią.
1: To też prawda, albo masło. Ale już teraz masło nie. Dobra, za chwilę wiadomości, prognoza pogody w Radio Plus.
2: Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.

0: A co najmniej jedna osoba. Moskwa kolejny raz trafiła w most południowy nad Dnieprem. Wczoraj drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu, którym jeżdżą samochody i pociągi metra. W sumie Rosja w ostatnim ataku wykorzystała ponad 100 bezzałogowców. Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym. To przy ulicy Rybnej w Elblągu. Zatrzymanym jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. W Świdniku ruszyła pionierska inicjatywa, to rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Blisko 20 wolontariuszy rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ludności, a mówi Bożena Zapalska, zastępca burmistrza Świdnika.
2: Są to głównie nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i bardzo fajne będzie to, że będą to tacy liderzy bezpieczeństwa w naszym mieście. Oni będą wiedzieli, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
1: Kluczowym narzędziem wolontariuszy będzie rower, a celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów bezpieczeństwa, którzy w sytuacjach kryzysowych sprawnie udzielą wsparcia mieszkańcom i podopiecznym placówek oświatowych. To znakomita okazja, aby zobaczyć organizację dużej imprezy sportowej od środka, zdobyć nowe doświadczenie i poczuć atmosferę lubelskiego biegowego święta. Można zostać wolontariuszem 10. półmaratonu lubelskiego. Zawody 18 października. Już teraz można zgłosić się do pomocy zarówno na trasie biegu, jak i stadionie lekkoatletycznym. Więcej informacji na profilu Maratonu Lubelskiego w mediach społecznościowych. A w pogodzie złota jesień w końcówce września i złota jesień także w kolejnych tych pierwszych dniach października. Czyli słonecznie, czyli no tak, oczywiście rześkie poranki, ale w ciągu dnia nawet w okolicach 20 stopni. Tak jest także dzisiaj w prognozach na piątek. Te 20 stopni po południu, ale przez cały dzień nie spodziewamy się większego zachmurzenia zarówno w Lublinie, jak i w całym regionie. W weekend także ciepło.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku na zachód się udajemy. Go West, już za chwilę.
5: Witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: No i z tym uśmiechem nam do twarzy. Za każdy uśmiech twój to Anna Jantar za chwilę w Radiu Plus.

0: Nie, nie, jeszcze raz, nie, nie, zgadzam się.
1: Nie możesz mówić nie, jak ona się uśmiecha. No.
0: A ona się uśmiecha, ale ja teraz z uśmiechem mówię nie, nie zgadzam się. Otóż Taste Atlas opublikował listę najgorszych polskich dań, to znaczy takich, które może nie to, że są najgorsze, ale nam nie smakują, nie podchodzą i mamy coś przeciwko.
1: Są gorsze niż nasze najgorsze, dobrze.
0: Nie, no, ale to się na naszym rynku skupiamy.
1: Proszę.
0: Troszkę będzie mięśnie teraz, mimo że piątek
1: kaszanka.
0: Mamy. No właśnie, ja mam nawrót...
1: Ozorek.
0: Miłości do kaszanki.
1: Masz nawet
0: ogólnie,
1: miłości?
0: Tak. Co to jakiś czas sobie tam kupię.
1: Ale z cebulką?
0: Nie,
1: z grilla,
0: nie.
1: Z patelni?
0: Z patelni, no.
1: I tak bez cebulki?
0: Co mi cebulka?
1: No weź spróbuj z cebulką.
0: A tam
1: to
0: musi być
1: zupełnie inna
0: w środku
1: jakość.
0: Musi być kawałek wątrobki, bo to ja lubię.
1: A, to wątrobiana.
0: Na 15. miejscu.
1: Znaczy wątrobiana,
0: na 15. miejscu jest kaszanka.
1: Mhm.
0: Z tych, co znam i też się nie zgadzam, to flaki są na 12.
1: Nie, nie, nie. Flaki jakoś
0: co nie?
1: Nie bardzo.
0: A, właśnie, to chyba brałaś udział w tej ankiecie. No dobrze, ale na pierwszym miejscu jest rzymlok.
1: Nie, nie, rzymlok to jest jakieś śląskie.
0: Takie podroby jakby, ale to też połączenie
1: trochę,
0: bułki,
1: trochę
0: wieprzowiny, krwi. Tak, no trochę taka kaszanka jest. No, tak.
1: Dobrze.
0: Gdzie to ja to mam? Rzymlok. Czernina na drugim miejscu. Raz w życiu jadłem.
1: A ja w życiu nie jadłem. No, ale jakoś nie dali.
0: Ale kiełbasa parówkowa na trzecim to ja nie wiem.
1: A nie, no ja nie kupuję i nie jadam, ale zjadłabym chętnie.
0: I jeszcze są takie rzeczy jak moczka, zupa truskawkowa, to pamiętamy z przedszkola, kartoflanka, wodzionka i takie różne rzeczy.
1: A nie, no za każda zupa jest do zjedzenia oprócz tej czerniny, a kartoflanka
0: nie,
1: to jest w ogóle
0: nie, oprócz tej
1: bajka.
0: Truskawkowej chciałem powiedzieć.
1: Nie, nie, to
0: kompot z pluskami.
1: Nie, ojej, jak ja tego nienawidziłam.
0: A
1: nie,
0: właśnie,
1: nigdy.
0: No mówię.
1: Fuj, żadna owocowa.
0: Lista jest, ale z tych 15 zapewne każdy znalazłby jakąś rzecz, z którą się nie zgadza i z chęcią by zjadł.
1: Może zainspirowaliśmy kogoś na powrót smaków w ten najbliższy weekend. Można sobie coś takiego zrobić, czego już w garach dawno na stołówkach nie ma.
0: No tak, to coś, co w dzieciństwie jedliśmy. Dlaczego no, nie?
1: Na przykład kaszamanna z sokiem.
0: O,
1: taki deser był niezły.
0: Ale to wiesz, że
1: proste, a dobre.
0: Ja praktykuję to.
1: No i praktykuj bardzo słusznie. Roxette za chwilę, Fading Like a Flower, potem Shaking Stevens. Brawo.
0: Ale jest jedna rzecz, przepraszam, jeszcze
1: proszę.
0: Jedna rzecz, taka może trochę bardziej śniadaniowa, uwielbiałem jako dziecko, ale dzisiaj bym się nie odważył.
1: No.
0: Kogel-mogel.
1: Kogel-mogel, bajka, ale u mnie to na deser był.
0: A, no
1: po południu gdzieś tam babcia ukręciła. To była radocha.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Reklama.

0: crazy.
1: No. Z uśmiechem na ustach, tak szalonym, jak tu Kasia powiada.
0: I to będzie uśmiech nieustający przez cały weekend.
1: No tak, bo się zaczyna właśnie.
0: A jak
1: powoli
0: wrócimy do roboty, och, jak będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Do radia chciałem powiedzieć. Szczęśliwi i zadowoleni, też uśmiechnięci?
1: Przypomnij mi w poniedziałek rano, jakbym zapomniał się uśmiechnąć.
0: Dobrze, przypomina.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, tego wam życzymy. Zostawiamy was z Agnieszką Morawską, która po godzinie 9 zaprasza na przeboje z nutą nostalgii.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Już w weekend tańsze paliwa na stacjach. Ustawa z podpisem prezydenta. Ich stan jest stabilny. Dwulatek i jego matka postrzeleni przez byłego partnera. Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy zbieraniu grzybów. O to apelują leśnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To potem jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Tak, jestem.
1: Kiedy konkretne decyzje?
2: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
3: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
2: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak zostali zaatakowani przez byłego partnera kobietę. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
4: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
1: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
5: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
6: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
5: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
1: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy ocenianiu grzybów. O to apelują eksperci. Podstawową zasadą jest zbieranie tylko tych gatunków, co do których mamy pewność. A AI często się myli, mówi rzecznik olsztyńskich leśników Adam Pietrzak.
7: Powiedziałbym, żeby bardzo uważać na pytanie sztucznej inteligencji, tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji, które są powszechnie dostępne, właśnie o gatunki grzybów. To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
1: W ostatnich dniach grzybiarze donoszą o dużej liczbie podgrzybków. Pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Vanessa Paradis, Jola Taxi w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 21 minut, prawie po 9 teraz na zegarze. A pogoda dzisiaj taka, że być może zamiast taksówki spacer. Na spacer możemy się wybrać, jeśli zdrowie nam na to pozwala. To chyba trzeba korzystać z tej pogody. Tym bardziej, że cały weekend ma być słoneczny. Może na grzybobranie będzie można się wybrać w sobotę o poranku, ale chyba trzeba wstać wtedy o świcie. 22 minuty po 9 teraz w kalendarzu drugi dzień października i o październik będę dzisiaj pytać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na Festiwalu Azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
1: Reklama.

O, Karoli Nilsedaka w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Drugi dzień października w kalendarzu i obiecałam, że o październik będę pytała. A będę pytała o ten październik w kontekście kulinarnym, bo to jest też taki czas, że dynia się już pojawia i myślimy o tym, co dyniowego możemy zrobić. Jeszcze do tego kalafiory, brokuły, brukselka, mnóstwo dobra jeszcze jest na polach, więc co z tego wszystkiego przygotować? Jakie jest wasze ulubione październikowe danie albo też słodycze, bo też na przykład cynamonki się pojawiają, chociaż znam takich, którzy już we wrześniu, na początku września myśleli o tych cynamonkach, albo nawet i w sierpniu. 691 141 141 SMS-owy numer dla was.

Do oddania mam torbę Radia Plus, taką, która pomieści te wszystkie dobra z działki, z pola, z ogródka. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, teraz w Radiu Plus.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgicz. 16 minut do 10 pozostało i do 10 jeszcze m.in. Albano i Romina Power, a także Beatlesi, a ja przypominam, że pytam dziś o to, jakie potrawy są waszymi ulubionymi w październiku. Jeszcze mnóstwo dobra na polach i wiadomości od was, przede wszystkim o cynamonkach, bo to jest taki jesienny deser i właściwie także i zimowy, i styczniowy, i grudniowy. No jest coś takiego w tych cynamonkach, że mamy ochotę na nie, ale też właśnie piszecie o grzybach, o plackach ziemniaczanych. Co tam jeszcze może się pojawić? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

0: Let It Be, Beatlesi na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaima se.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: To już pewne, od jutra mniej zapłacimy za paliwo. Koniec obławy pod Lublinem. Mężczyzna, który potrącił policjanta, zatrzymany. Dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. Piłkarze zagrają z Rumunią. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
15: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 zł na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
16: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
17: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
15: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
14: O czym informował Michał Skolimowski. Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Akcja służb trwała całą noc. Przypomnijmy, wczoraj w Krężnicy Jarej mężczyzna potrącił funkcjonariusza, porzucił motocykl i uciekł w głąb lasu. W obławie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów i pies tropiący. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. O szczegółach Jakub Solarz.
18: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
19: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
18: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
20: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
18: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
14: A głosowanie w Krakowie, przypomnijmy, 11 października. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Państwowa Straż Pożarna rusza z kampanią Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy przypominają, że zagrożeniem może być nie tylko pożar, ale także niewyczuwalny tlenek węgla i apelują o montaż czujników.
21: Przede wszystkim w miejscach, gdzie jest potencjalnie źródło, które może emitować ten tlenek węgla. Piecyk gazowy, kominek, piec na paliwo stałe.
14: Mówi Paweł Fyrszczak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na stronie straży znajdziemy też poradnik dotyczący wyboru i montażu czujników dymu i czadu.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Z Rumunią o pierwszą wygraną, a wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
22: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
14: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Enigma i Amandalir w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Pytałam dziś o to, co lubicie w październiku, jeśli chodzi o to, co się pojawia na talerzu i mnóstwo wiadomości dotyczących dyni. Na wszelkie sposoby jest przygotowywana przez Was. Taka wiadomość, że dzisiaj pierwsze przemrozki już były dziś w nocy, a drugie będą z dzisiaj na jutro. Ale to w Kotlinach Karpackich minus 1, minus 2 stopnie. Chociaż no te pogoda będzie się powoli zmieniała, będzie coraz chłodniej. Nie jest to jeszcze czas, w którym można na przykład wystawić bigos za okno na balkon, żeby mógł sobie tam leżeć. To jeszcze przed nami. Natomiast zupy rozgrzewające dniowe pojawiają się w Waszych przepisach. Co jeszcze można przygotować? I właśnie te przepisy także możecie podsyłać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Tutaj czekam na wiadomości od Was. A do oddania mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Reklama. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
2: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność.

0: skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
4: Reklama.

San Francisco i Scott McKenzie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Pytam dziś o wasze ulubione dania, które kojarzą wam się z październikiem. To jest trochę taki wstęp do tego, co nas czeka już od poniedziałku. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Będziemy mieć dla was zestawy książek od naszych partnerów Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, unikalny kubek Radia Plus z manufaktury w Bolesławcu, więc jeżeli już wiecie, za co lubicie jesień, to można też przenieść się na naszą stronę internetową. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić i w poniedziałek już czekać na telefon od Kasi i Tomka, ode mnie i od Andrzeja. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to przypominam, że na SMS-y z waszymi ulubionymi daniami z października czekam pod 691 141 141. Samantha Fox i Touch Me teraz w Radiu Plus.

0: Tarzan Boy Baltimora w Radio Plus w Przybojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Skoro dzisiaj sporo mówimy o jedzeniu, to jeszcze ranking Taste Atlas, ranking 100 najgorzej ocenianych sałatek na świecie. Jest tutaj trochę propozycji z Polski, choć zastanawiam się, czy one naprawdę są takie niesmaczne, bo na pierwszym miejscu jest sałatka grecka, sałatka z Krety, Aginera Salata, sałatka z młodych karczochów z cytryną, oliwą i koprem. No i nie wiem, czy to aż tak niedobre. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na 13 miejscu jest szałot. Śląski szałot, czyli śląska wersja sałatki naszej jarzynowej. A ta klasyczna sałatka jarzynowa, warzywna, zajęła 92 miejsce. Jest także sałatka z kukurydzy na miejscu 18. Jeśli chodzi o Polskę, 56 miejsce sałatka z boczkiem, sałatka z buraków na 65. Na 80 sałatka wiosenna, a ćwikła na miejscu 88. A ćwikła chyba to nie do końca taka sałatka, ale na przykład ta sałatka z buraków, trudno sobie wyobrazić się, na przykład, czy da się, ale może nie być tak pysznie. Kotlet mielony, do tego buraczki z cebulą i ziemniaki tłuczone. No pyszny obiad, prawda? Być może na jutro na przykład. A ja pytam o to, co wam smakuje właśnie o tej porze roku. Jakie są wasze ulubione październikowe dania? Radio
1: Plus. Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.

0: to tylko tango i manam. Na koniec 10 i 11 za 3 minuty, za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
6: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Reklama. 87 i 9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
12: Jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany mężczyzna, który potrącił policjanta i uciekł. Około południa poznamy maksymalne ceny, powrót tańszego tankowania. 17-wieczny dwór przenoszony do skansenu w Nowym Sączu już został rozebrany. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
13: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
14: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
13: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
12: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu. Ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
15: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim wszystkim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
12: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami niższe stawki VAT-u i akcyzy na paliwa będą obowiązywały do końca roku. Ratownicy z Okartowa muszą opuścić swoją bazę. W siedzibie Mazurskiej Służby Ratowniczej rozpoczęły się czynności komornicze. Dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami w efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
16: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
12: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się rozpoczynać.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Prace idą zgodnie z planem. Chodzi o przeniesienie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do Nowosądeckiego Skansenu. Już został rozebrany i teraz muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo.
17: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
12: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Dwór będzie można zwiedzać od 2028.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wake Me Before You Go Go i Wham w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora taka, że już nie wolno spać, trzeba zwiedzać, albo być może właśnie pomyśleć o obiedzie. Pytam dziś o wasze ulubione październikowe dania. Pojawiają się kluseczki dyniowe, pojawiają się powidła śliwkowe, też mogą być z tymi kluseczkami dyniowymi na przykład. Co jeszcze? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was. Do oddania, przypominam, mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Reklama.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: kiedy byłem małym chłopcem i brekał w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A może kiedy byliśmy mali w ogóle, to pamiętamy z dzieciństwa taką zupę mleczną dyniową. Nie zawsze była smaczna, ale jest ktoś, kto taki przepis dopracował. Agnieszka jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Agnieszko, o zupie dyniowej i zupie bananowej. Obie zupy rozgrzewające. Opowiadaj, bo jedna i druga ma ciekawą historię u ciebie.
1: Tak, jeśli chodzi o dyniową, no to bardzo długo ją dopracowywałam, ponieważ wiecznie coś było nie tak, zawsze mi nie pasowała, ale teraz już mam ten przepis z cynamonem. Dodaję do zupy dyniowej cynamon i to jest właśnie ten magiczny składnik.
0: I zwykłe mleko, który... a nie kokosowe.
1: I zwykłe mleko, a nie kokosowe. Uważam, że tutaj nie ma żadnej różnicy, chociaż kokosowe też wypróbowałam, ale nawet to zwykłe jest lepsze, bo jest takie bardziej wodniste
0: i smaczniejsze.
1: No i po prostu lepsze. Tak, dokładnie. No i tańsze.
0: To też swoją drogą. I tak, do tego jest jeszcze czosnek, cynamon, imbir i to są takie przyprawy, które się pojawiają.
1: Tak, no i oczywiście sól, pieprz. Tak, sól,
0: a
1: pieprz.
0: A bananowa zupa to nie jest coś, co jest dla nas naturalne.
1: Tak, dokładnie. Ja ogólnie bardzo lubię wypróbowywać takie dziwne połączenia smakowe i właśnie skusiłam się na tą zupę, chociaż też brzmiała tak dziwnie. Myślałam, że będzie słodka, ale właśnie wcale nie jest słodka. Dodaje się do niej chili, dzięki temu jest właśnie taka rozgrzewająca, jesienna, chociaż banan takim owocem całorocznym, można powiedzieć, jest nietypowo jesiennym, ale właśnie to chili sprawia, też kurkumy się dodaje, która jest bardzo zdrowa. No ale chili sprawia właśnie to, że ona jest taka rozgrzewająca. Mówię, przez dodatek cebuli. Nie jest w ogóle słodka.
0: Właśnie, to ja może tak szybciutko ten przepis, żebyśmy mogli złapać ten smak. Mamy tak, banan, cebula pokrojona w kostkę, podsmażona w garnku z odrobiną tłuszczu. Może być masło, może być olej, oliwa z oliwek, dowolne. Jak kto lubi, dodaje jeszcze podziabane dwa dojrzałe banany, widelcem oczywiście, albo czymkolwiek. Oczywiście bez skóry, chwilę rozpraszam, dolewam około litra wody i przyprawy, czyli kurkuma, wegeta, jak kto lubi. I trzeba to wszystko doprowadzić do wrzenia, a potem jeszcze szklanka jogurtu greckiego i blendujemy. I taka zupa rozgrzewająca na październik od ciebie.
1: Tak.
0: I do tej do jeszcze dyniowej na kolejne dni. Prezent mam dla ciebie, żebyś mogła te banany i dynie przede wszystkim, bo to więcej waży, włożyć do torby i nieść na ramieniu, żeby było wygodnie. I jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i życzę udanego weekendu, no i pysznego obiadu dzisiaj, jeśli w planie zupa na przykład. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz do
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo nawzajem, wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Kama Kamilion i Kalczar.

0: Bahama Mama i Bonnie M w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 12. Jeszcze tak uzupełniając te wiadomości od Was dotyczące ulubionych potraw jesiennych, październikowych, Waszych, to tak ku inspiracji może być tarta gruszkowa z gorgoncolą. Mogą być też pieczone buraki. Może być także i bigos już się pojawiający i gołąbki, bo kapusta już jest bardziej taka, no nie jest to młoda kapusta, więc spokojnie wytrzyma zawinięty farsz. Mnóstwo tych wiadomości od Was i mam nadzieję, że dzisiaj coś pysznego na Waszych talerzach się pojawi, takiego typowo jesiennego. Do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Bryan Adams i Heaven. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Reklama.

0: Fancy Bolero.
1: Fancy Bolero w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa. Za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj 4 bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
20: Radio Plus Lublin.
21: Wraca pakiet CPN. Za chwilę dowiemy się, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minuta ciszy i włączone syreny radiowozów to po śmierci postrzelonego policjanta z Dolnego Śląska. Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla Jana Urbana. Dziś zagramy z Rumunią. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Za chwilę dowiemy się, ile maksymalnie zapłacimy na stacjach w ten weekend. Przypomnijmy, w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Co na to kierowcy?
22: Ja w to nie wierzę.
23: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
22: Na przykład.
23: Wie pan, że ceny pójdą w dół?
24: Słyszałem o tym, że pójdą w dół ceny.
23: Jak pan myśli, o ile?
24: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
25: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
26: To z kobiety, bo ma być paliwo po 5,19, no i co? I gdzie to jest?
23: Tyle nie spadnie.
26: Miejmy nadzieję.
21: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całym kraju. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu działało 9 jednostek Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty są duże.
0: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 zł.
21: Mówi Dominik Ciach ze Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę pożaru. Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Pod takim hasłem odbędzie się w całej Polsce 26 Dzień Papieski. Centralne obchody 11 października, ale inicjatywie towarzyszy szereg wydarzeń lokalnych, które rozpoczną się już w niedzielę, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
1: Widzimy się w całej Polsce. Będą pikniki, miasteczka rodzinne, zabawy taneczne, nawet próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach w największej orkiestrze grającej barkę. Będą konkursy plastyczne dla dzieci, dla szkół. Naprawdę ten Dzień Papieski to święto, które wykracza poza to, co organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, włącza, wniesie naprawdę bardzo wiele osób.
21: Szczegóły na stronie dzieło.pl.
20: Wiadomości Radia Plus.
21: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie spotkanie Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
3: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
21: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
4: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy, a o szczegółach Jacek Werner.
5: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
6: Zignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
5: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
4: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu. To będą ćwiczenia dziś między 12 a 14 na terenie powiatu puławskiego. Odbywa się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w tej sprawie do odbiorców właśnie na terenie powiatu puławskiego, a w treści SMS-a RCB apeluje też o zachowanie spokoju. Letnia pogoda, bądź złota jesień, na generalnie 20 stopni, piękne słońce, błękitne niebo, prawie bezchmurnie nad Lublinem i regionem. Tak jest dzisiaj, tak będzie też w następnych godzinach i tak będzie także w kolejnych dniach, do końca tygodnia, czyli sobota i niedziela także z taką pogodą. Dzisiaj do 20, jutro 19, także słonecznie, niedziela również słoneczna i 21, w poniedziałek trochę chłodniej 15 i pochmurno.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Być może dozwolone do lat 18 jest także zbieranie kasztanów jesienią, a z takim, na takich kasztanach być może można zarobić. Na pewnej popularnej platformie służącej do sprzedaży odzieży z drugiej ręki, ale także różnych innych gadżetów, pojawiły się kasztany. O, 3 kg, 4 kg, jeżeli ktoś ma ochotę na kasztany właśnie takie nazbierane, to może sobie kupić. Ceny są różne do negocjacji, więc może to jest jakiś sposób na to, żeby zarobić, albo z drugiej strony mieć pretekst do tego, żeby po prostu pójść do parku i nazbierać trochę kasztanów, bo to przecież bardzo przyjemne, a jako dzieci właśnie robiliśmy to i nie można było przejść obok żadnego kasztana, który leżał i błyszczał w słońcu. Na zegarze teraz 22 minuty prawie po 12 i w Radiu Plus jeszcze między innymi za chwilę Bonnie Tyler i Marek Grechuta.
1: Reklama.

0: Rodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
1: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Reklama.

Będziesz moją panią i Marek Grechuta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jesień, piękna, złota Polska trwa, a to jest ta jesień, którą bardzo lubimy. Jednak jesień ma również takie oblicza, no niezbyt ciekawe, chociaż może wam mogą się podobać. Czasami lubimy, gdy za oknem jest szaro, ponuro i wtedy możemy na przykład zostać w domu, zanurzyć się w ciekawej lekturze, napić się ciepłej herbaty, kakao albo tego, co najbardziej lubimy i tak po prostu sobie poczuć się komfortowo i miło. I właśnie na te dobre strony jesieni czekamy od was. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Od poniedziałku startujemy z naszą jesienną akcją. Do zdobycia będzie wspaniały, przecudnej urody kubek z Bolesławca, kubek Radia Plus specjalnie dla nas zrobiony. Do tego jeszcze książki i ciekawe lektury od naszych partnerów wydawnictwa PWE i wydawnictwa Harde. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Już dzisiaj można się zgłosić, a w poniedziałek czeka na telefon od nas. Beat It i Michael Jackson teraz w Radiu Plus.

0: Thorn i Natalia Imbruglia w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, ale mam jeszcze zaproszenie na jutro na 10.30 w Smakach z Plusem. Tym razem wybierzemy się w austriackie Alpy do Doliny Stubai, więc będzie trochę opowieści o lokalnych daniach, ale także i atrakcjach. To jutro 10.30. Za dziś bardzo dziękuję. Do 13.00 jeszcze m.in. Redbox i For America. Radio
1: Plus. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin, 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd odgranicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
11: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie.
14: Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
19: Radio Plus Lublin.
20: Rząd przywraca pakiet CPN. Zmianę cen paliw mamy poczuć już od jutra. Trudna sytuacja na Sorze w Gorzowie. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. Jest 13. Marcin Bartnik. Ma być taniej i to już od jutra. Rząd przywraca pakiet CPN. Minister energii na konferencji prasowej nie podał co prawda maksymalnych cen paliw na sobotę, ale właśnie ukazało się obwieszczenie resortu Miłosza Motyki. W przyszłym tygodniu ceny benzyny spadną i mogą wynieść między 6 zł i 61 groszy, a 6 zł i 74 grosze.
21: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek ceny na stacjach paliw będą niższe.
20: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez rok temu przez starszą koleżankę w Jeleniej Górze. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Błażej Stachewicz.
22: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
0: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
22: Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
0: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki, która dopiero co wróciła do pracy.
22: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
20: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej samej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK-u wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
3: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR, albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
20: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
19: Wiadomości Radia Plus.
20: Sezon grzybowy trwa. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje.
17: Jakie grzybki mamy?
23: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
24: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
23: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum, to był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
20: Dopytywała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
25: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Na Lubelszczyźnie do usunięcia wciąż pozostaje około miliona ton tego groźnego dla zdrowia materiału. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie oraz usuwanie azbestu. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich, mówi Stanisław Mazur, prezes funduszu.
26: Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej.
25: Nabór wniosków trwa do połowy przyszłego roku. Szczegóły na stronie lubelskiego oddziału funduszu. Zapewnia schronienie i bezpieczne miejsce na przetrwanie chłodnych, jesiennych oraz zimowych nocy. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie uruchomiło 1 października ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn. Działa w ośrodku wsparcia przy Dolnej Panny Marii 32 codziennie do końca kwietnia. Mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa.
27: W okresie od 1 października do 30 kwietnia działa ogrzewalnia, która jest przeznaczona dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, które nie mają gdzie mieszkać i borykają się z kryzysem bezdomności.
25: Bractwo uruchomiło też zbiórkę niezbędnych artykułów, to m.in. odzież, żywność, środki higieny osobistej, środki czystości. Szczegółowa lista na profilu organizacji w mediach społecznościowych. 20 stopni w Lublinie i regionie i tak będzie także w następnych godzinach. Mamy złotojesienną, bardzo dobrą pogodę, słonecznie, bezchmurne niebo, bez żadnego także pogorszenia pogody w najbliższych dniach, bo i sobota, niedziela z takim właśnie dobrym przekazem pogodowym dla nas. Trochę chłodniej w poniedziałek, 15 pochmurno, ale potem 18 w drugiej połowie przyszłego tygodnia, ponownie 20 stopni.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
28: No i się doczekaliśmy. Jest piątek, 6 minut po 13. Zapraszam na popołudniowy program Radio Plus. Na początek Always on My Mind, zespół Pet Shop Boys.

0: Dance Gorze 21 minut po 13. To Sherry, piosenka Strong Enough, rok 98. Sherry wraca po kilkuletniej przerwie. No i nagrywa bardzo taneczną płytę. Ona nie była przekonana do tego, żeby Believe tak właśnie brzmiało, ale została przekonana przez szefów wytwórni i nagrała ten przebój, a także słynne Believe, i tym sposobem powróciła na szczyty list przebojów. Sher za nami, a przed nami już za chwilę Lionel Richie, Hello, później Krystyna Giżowska na zegarze 22 minuty po 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Reklama.

0: za 25 minut 14. Krystyna Giżowska i Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, jeden z największych przebojów artystki. Co ciekawe, w jednym z wywiadów powiedziała, że ona pierwotnie nie miała nagrywać tej piosenki. Piosenka była przygotowana dla Urszuli, później Grażyna Świtała miała zaśpiewać Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, ale finalnie trafiła do Krystyny Giżowskiej. Ona w jakiejś przerwie między nagrywaniem innych piosenek nagrała ten utwór, no i stał się wielkim przebojem. Zresztą pani Krystyna, dojrzała artystka, ponad 70 lat już, a ciągle aktywna i koncertuje, podobnie jak ten pan.
1: Dzień dobry, tu mówi Stan Borys. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem Studium Muzycznego Alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem historię związaną z moimi największymi przebojami.
0: No i wieloletnią karierą, 86 lat i ciągle aktywna w tamtym roku, między innymi jubileusz

Był w Rzeszowie taki specjalny koncert. Stan Borys, panie i panowie, w niedzielę po 15 u Marka Środzkiego. Zapraszam już teraz, a w piątkowe popołudnie rozgrzewa nas Shaky Stevens.

0: Enrique Iglesias i Bailamos. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Nieco wcześniej było disco, więc takie klimaty taneczne i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo oczywiście w piątki, w soboty w Radiu Plus prywatka Marek Sierocki miksuje lata 80, ale też są lata 70, no i lata 90, kiedy królowało Eurodance, kiedy było mnóstwo fantastycznych przebojów. To wszystko pojawi się dzisiaj po godzinie 20, więc zachęcam, zapraszam do tego, żeby spędzać wieczór z Radiem Plus. Już za moment Baim, a później Abba i tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty 14. O drugiej na antenie Radia Plus wiadomości. Sprawdzimy, co się dzieje. Choć najważniejszy temat w Polsce to ceny benzyny. Od jutra ma być taniej, pewnie też o tym powiemy. A później kolejne przeboje. Na początku będzie Axel F.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury, niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.
21: Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, znamy konkretne ceny paliw. Zawyły syreny, mundurowi w całej Polsce oddali hołd zastrzelonemu policjantowi z Dolnego Śląska. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Jest 14, Marcin Bartnik. 7 zł 88 groszy za litr diesla, 6 zł 73 grosze za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wyjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dzień dobry.
22: Tak, jestem, dzień dobry.
21: O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały publikowane, informowałeś przed chwilą kierowców.
22: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
23: Jeszcze niżej powinno być. Tak jak było przedtem.
24: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
22: Tak będzie. A jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
21: Program CPN wrócił po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Kolejne maksymalne ceny, czyli te na wtorek, będą ogłoszone w poniedziałek około południa. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zastrzelonemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
0: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
21: Mówił Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Są duże utrudnienia dla pasażerów, bo wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej. Podróżni będą musieli przesiąść się do autobusowej komunikacji zastępczej.
3: Wiadomości Radia Plus.
21: Hejt i wykluczenie. Przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. W szkole podstawowej numer 1 w Szczecinku, w zachodniopomorskim, dzieci oraz młodzież uczyły się, jak przeciwdziałać i reagować na przemoc. Z uczniami jedynki rozmawiała nasza reporterka Natalia Błachowska.
1: Nie szukać jakichś znajomych w internecie. Nie można się wyzywać. Trzeba wszystkich szanować. Trzeba pomagać wszystkim, jak ktoś ma trudności z jakimiś lekcjami.
12: Na przykład dużo ludzi też uważa, że kompletnie nie używałem przemocy, a bardzo dużo właśnie używają i uważają się za niewinnych.
21: Dziś na dziedzińcu szkoły dzieci utworzyły wielkie białe serce. To w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.
13: Anna Opasiak, informacje z regionu. 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Taki wyrok usłyszał dziś mężczyzna podejrzany o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła, ale według sądu nie było to zabójstwo. Spowodowanie jednak ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią.
19: W mojej ocenie w zakresie kwalifikacji prawnej czynu sąd poczynił prawidłowe ustalenia.
13: Mówiła prokurator Małgorzata Dziedzic. A do tragedii doszło w gminie Trzydnik Duży niedaleko Kraśnika w lutym ubiegłego roku. Ogłoszony dziś wyrok jest nieprawomocny. To oferta dla prywatnych przewoźników. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg na obsługę autobusowych linii komunikacji miejskiej. W postępowaniu szuka operatora przewozów na 8 lat, mówi rzecznik lubelskiego z DITM-u Monika Fisz.
25: Przetarg dotyczy świadczenia usług na obszarze gminy Lublin i gmin sąsiadujących. Jeśli chodzi o kryterium wyboru wykonawcy, 80% stanowi cena, natomiast 20% jest to jakość. Bierzemy tutaj pod uwagę wiek i warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów.
13: A termin składania ofert mija 30 października o 12.30. A co dziś w pogodzie? Drugi dzień października i złota polska jesień. Mamy bardzo błękitne niebo, pełne słońca i tak ma być do samego wieczora. Temperatura aktualnie wynosi 20 stopni, to już najwyższa wartość na dziś. Chłodniej będzie wieczorem, no i zimno rano. Jutro i przez cały weekend aura bardzo podobna, dużo słońca i 20 stopni.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
26: Na początku temat z komedii Gliniarz z Beverly Hills. To będzie Axel F., a później Jennifer Lopez i Rod Stewart. 5 po drugiej.

0: No, za każde 20 minut po 14 to jest Nick Kershaw. Mam piątek, drugi dzień października. Dzisiaj z życzeniami imieninowymi do Antoniego, Teofila i Aleksandra. Jeżeli macie znajomych i zapomnieliście, to czas najwyższy. Dzisiaj mamy także Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechu nigdy za dużo, uśmiechajmy się do siebie. Ja się teraz do was uśmiecham. No nie było tego widać, bo to w końcu radio, ale wierzcie mi, że ten uśmiech się pojawił. Za to słychać u nas Seno Warszawie Czesława Niemena już za parę minut.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, niezła rozgrzewka przed wieczorem, kiedy to prywatka Marka Sierockiego, No Mercy, Where Do You Go? Wspomniałem o dzisiejszych solenizantach, ale przecież też są tacy, którzy mają urodziny. Najlepszego od Radia Plus, pewnie to do tego muzycznego jubilata nie doleci, ale warto wiedzieć, że dzisiaj Sting kończy 75 lat. Najlepszego. Był w Polsce... No, w tym roku w sumie, bo to było tak trochę na Sylwestra, więc pod koniec tamtego, na początku tego fantastyczny koncert dał, można to było zobaczyć w telewizyjnej jedynce. No super to było wydarzenie, widać było, że w świetnej formie.

0: za kwadrans, godzina 15, zaczynała w niemieckim Girls Bandzie Optimal, ale później wybrała karierę solową, spotkała się z Dieterem Bohlenem, tak, tym z Modern Talking, i on stał się producentem i twórcą jej przebojów. No i co tu dużo gryć, pewnie trochę dzięki temu została międzynarodową gwiazdą lat 80. Sissy Catch za nami, a przed nami Forever Young, Falfavilli, Lady Punk, mniej niż zero na finał godziny.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Trzynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15 to jeden z największych przebojów, nie tylko Lady Punk, ale największych przebojów w historii polskiego rocka. Mniej niż zero. Na antenie Radia Plus serwis informacyjny już za parę minut, a po serwisie wrócimy do przebojów. Na początku będzie Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Reklama.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Na początek maksymalne stawki cen paliw na weekend. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach na mosty. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad Śniardwami. Jest 15, Marcin Bartnik. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o złoty 50. 6 zł 73 grosze za litr najtańszej benzyny, 7 zł 88 groszy za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
2: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
2: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
1: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych ukraińskiej stolicy. Nim kursuje m.in. naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Utworzyły się kilkukilometrowe korki, a na komunikację miejską czeka się nawet godzinę, mówi lokalna mieszkanka.
3: Na razie my
1: nie możemy się nigdzie dostać. Metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, a taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii, czyli paraliżu miasta. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
4: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śnierdwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior strzegą też inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
5: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
6: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
7: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
1: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
8: Anna Opasiak, informacje z regionu. Od jutra tańsze tankowanie paliw. W weekend wraca nowa odsłona programu CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę, która dała ruch po stronie rządu. Najbardziej zadowoleni są kierowcy także na lubelskich stacjach.
9: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć. Zobaczymy, jak to będzie.
10: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak?
11: No, chociaż ze 3 złote, żeby staniało.
8: A według szacunków za litr 95 kierowcy zapłacą niecałe 7, a za diesla niecałe 8 złotych. Więcej angielskiego w szkołach. Biała Podlaska ruszyła z obcojęzycznym projektem. Wsparciem obejmie ponad 200 uczniów z 9 szkół podstawowych w gminie, mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
3: Projekt jest możliwy do realizacji, nie dzięki, a przez to, że uczniowie w naszych gminnych szkołach mieli średnią z egzaminu ósmoklasisty poniżej średniej wojewódzkiej. To był ten warunek konieczny.
8: A w ramach projektu zaplanowano dodatkowe lekcje języka angielskiego, ale też zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół. Wartość całego projektu to ponad 275 tysięcy złotych. A co dziś w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie ciepło, pogodnie ze słońcem. Co do temperatury? Aktualnie wynosi 20 stopni, wieczorem spadnie do 20, a ranek chłodne, temperatura spadnie do 5 stopni. Po zimnym poranku jednak nastąpi ciepły dzień, ciepło ma być przez cały weekend. Jutro 20, w niedzielę nawet 21 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawie 6 minut po godzinie 15. Michael Field i Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Za chwilę później 2 plus 1, Queen i Enya. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radio Plus.

0: 21 minut po 15 to jest świetny przykład na to, że fani no, czasami potrafią wpłynąć na artystów. Orinoco Flow i Enya. Orinoco Flow to był tytuł tej piosenki, samodzielny, ale później, kiedy fani zaczęli tytułować ten utwór po prostu Sail Away, te słowa powtarzające się w refrenie, to i Enya uznała to przyzwyczajenie fanów i piosenka oficjalnie dostała tytuł Orinoco Flow Sail Away. Na antenie Radia Plus w piątkowe popołudnie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już wkrótce między innymi Perfekti, ale w koło jest wesoło.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.

ale w koło jest wesoło i perfekt na antenie Radio A+, ale w koło jest ładnie. Piękna pogoda dzisiaj i przez cały weekend temperatury powyżej 20 stopni w całej Polsce, dużo słońca, mało chmur. Padać nie powinno, więc idealna pora i pogoda na to, żeby się wybrać gdzieś na świeże powietrze. Może do lasu, na grzyby, a może po prostu na spacer albo na rower. Warto korzystać z tej ładnej pogody, bo nie wiadomo jak długo potrwa. Na razie mamy tę piękną polską złotą jesień, ale umówmy się, to dopiero początek października. Za chwilę mogą być te bardziej deszczowe dni, więc korzystajmy, póki jeszcze piękna pogoda jest. Zaplanujcie sobie coś na weekend. Pamiętajcie oczywiście również o Radiu Plus, bo w niedzielę po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie Stan Borys. No i oczywiście i dzisiaj, i jutro też po 20 zapraszamy na prywatkę. Tam będą między innymi takie przeboje. You're my woman. To oczywiście Bad Boys Blue. A prywatka po 20 z miksem lat 80. Marek też chętnie sięga po starsze, ale i nowsze piosenki. To wszystko zmiksowane i podane na tacy. Prywatka taneczna dzisiaj po 20 na naszej antenie. A po Bad Boys Blue pojawią się OMD i Janet. Za 25 minut czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16, a słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, to co już prawie weekend. Jak nawet ktoś do 17 w pracy, to umówmy się, co to za praca. Jak myślisz się o piątkowym wieczorze, sobocie, niedzieli? Ach, mam nadzieję, że w dobrych nastrojach ten weekend zaczynacie. Zachęcam do tego, żeby spędzać go oczywiście z Radiem Plus, ale nie tylko soboty, niedzielę. Jeszcze przed nami dzisiaj mnóstwo na przykład świetnych muzycznych atrakcji. Madness za moment, a później Eurythmics, a o 16 serwis informacyjny.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Pustki na stacjach paliw. Od jutra kierowcy zatankują taniej. Za chwilę też akcja saperów GoDaPi oraz Zakopane, które już przygotowuje się do Sylwestra. Jest 16, Marcin Bartnik. Od jutra tańsze tankowanie. Wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litry 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. O niższych cenach nasz reporter rozmawiał z kierowcami przy dystrybutorach.
14: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica. Tak? Bo złoty 20, wie pan, jakieś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
15: Boli, jak się płaci?
16: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
15: Co pan tankuje?
16: Benzyna.
15: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
16: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
17: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
15: Pan dzisiaj tankuje?
17: Poczeka pan Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
13: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Przypomnijmy, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Teraz wybory prezydenckie, ale w Krakowie Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służby w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. Powodem była znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
10: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
13: Wyjaśniała Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Zakopane przygotowuje się już do Sylwestra. Wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy, tak jak w zeszłym roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia, na którym mają się pojawić znani wykonawcy. Ale zabrzmi też góralska muzyka, zaznacza Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
18: Są toczone różne rozmowy, ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no, mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej i być może jakieś gwiazdy zagraniczne. Chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły góralskie.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Wydaje mi się, że Zakopane jest na tyle atrakcyjne ze względów przyrodniczo-turystycznych, że naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna disco-polowa fiesta, którą gościliśmy w ubiegłych latach.
20: Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje.
13: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej. Na razie nie wiadomo, jak duże ma to być wydarzenie. W ubiegłym roku w Zakopiańskim Parku bawiło się 10 tysięcy osób.
21: Lublinie i na Lubelszczyźnie optymistyczna aura. Dziś niebo bardzo pogodne, do tego bardzo z dużą dawką słońca. Temperatura też jeszcze wysoka jak na październik. Aktualnie wynosi 20 stopni, wieczorem będzie 10, a nad ranem 5. Wtedy rzeczywiście zimno, ale po zimnym poranku ciepły dzień. Jutro znów 20 stopni. A dziś jest piątek, 2 października, godzina 16:04. W Radiu Plus Lublin zaczynamy magazyn reporterów. Anna Opasiak, zapraszam.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam na główne wydanie informacji, a w nim tańsze tankowanie paliw. W weekend wraca nowa odsłona programu CPN. Kierowcy są zadowoleni.
2: Jestem bardzo zadowolony.
3: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak?
4: No chociaż ze 3 złote, żeby staniało.
1: A jak wyglądają ceny szacunkowe? Odpowiedzi dziś w naszym popołudniowym programie. W magazynie także inwestycje w oświatę i wielki plan przebudowy lubelskiego, tak zwanego Zamoja, a także oferta dla prywatnych przewoźników. Lubelski ZDITMO ogłosił przetarg na obsługę autobusowych linii komunikacji miejskiej.
5: Przetarg dotyczy świadczenia usług na obszarze gminy Lublin i gmin sąsiadujących.
1: W postępowaniu miasto szuka operatora przewozów na 8 lat, a jakie stawia wymagania? Szczegóły także dziś w naszym popołudniowym programie. A w magazynie również więcej angielskiego w szkołach, czyli nowy edukacyjny projekt dla Białej Podlaski. Jak wygląda? O tym jeszcze w tej godzinie. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Od jutra tańsze tankowanie paliw. W weekend wraca nowa odsłona programu CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę, która dała ruch po stronie rządu. Najbardziej zadowoleni są kierowcy także na lubelskich stacjach. A co mówią?
2: Jestem bardzo zadowolony.
3: Miejmy nadzieję.
4: No chyba każdy liczy, że ceny pójdą w dół.
5: Na razie nie zauważyłam zmian w cenach, ale byłyby one fajne.
4: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć. Zobaczymy, jak to będzie.
6: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
1: A według szacunków za litr 95 kierowcy zapłacą niecałe 7, a za diesla niecałe 8 zł. Ta zmiana ma być widoczna od jutra, co też zapewniają rządzący. A szczegóły już teraz w materiale Michała Rawy.
7: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
8: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
7: Mówi minister energii Miłosz Matyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
9: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Poczeka pan
11: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
7: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
1: A ten koszt według wyliczeń Ministerstwa Finansów to prawie 5,5 miliarda złotych. Zobaczymy, jak te ceny będą kształtować się w realu. Jutro powinny być już odczuwalne. A dziś piątek, 16.15. Polecam magazyn reporterów. Już niebawem następne tematy i sprawy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Sit together on the sofa with the music way down.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To oferta dla prywatnych przewoźników. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg na obsługę autobusowych linii komunikacji miejskiej. W postępowaniu szuka operatora przewozów na 8 lat. O czym więcej już teraz mówi rzecznik lubelskiego ZDITM-u Monika Fisz.
2: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg. Przetarg dotyczy świadczenia usług przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lublin i gmin sąsiadujących. Okres obowiązywania tego świadczenia to 96 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług. W przeliczeniu będzie to 8 lat. Jeśli chodzi o kryterium wyboru wykonawcy, 80% stanowi cena, natomiast 20% jest to jakość. Bierzemy tutaj pod uwagę wiek i warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów. Planowana liczba wozokilometrów w czasie realizacji umowy to 10 800 000. Termin składania ofert upływa 30 października o godzinie 12:30.
1: A dodajmy, że wybrany w przetargu przewoźnik będzie świadczyć wybrane przewozy na zlecenie lubelskiego ZDITM-u. Trzeba bowiem dodać, że w systemie organizowanym przez miasto zdecydowanie największym operatorem jest MPK, ale część pracy przewozowej wykonują także prywatne firmy. 16:27 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Polecam zostać z nami. Już niebawem inwestycje w oświatę i wielki plan przebudowy lubelskiego, tak zwanego Zamoja. Jak ten plan wygląda? Wyjaśnienie wkrótce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Pienso con sueño para sí.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz Lublin i przebudowa drugiego liceum ogólnokształcącego imienia hetmana Jana Zamoyskiego. Władze miasta chcą bowiem, żeby zabytkowy budynek przy ulicy Ogrodowej przeszedł kompleksową termomodernizację. Jednak chętnych podjąć się tego zadania póki co brak. W pierwszym przetargu na dokumentację projektową nie było żadnych ofert, ale ratusz zapowiada ogłoszenie drugiego postępowania. A w planach miasta m.in. uszczelnienie fundamentów, wymiana starych okien, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowa nowej klatki schodowej. Zresztą proszę posłuchać.
2: Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw oświaty i wychowania.
3: Panie prezydencie, drugie liceum ogólnokształcące w Lublinie imienia Jana Zamoyskiego będzie czekała termomodernizacja. Państwo już w ratuszu tu nad tym pracujecie. Na jakim etapie są te prace?
2: To jest dłuższa historia. Rzeczywiście dzisiaj obiekt drugiego liceum szkoły z niezwykłą historią, bo to przecież szkoła, która ma ponad 100 lat, obiekt drugiego liceum jest dzisiaj chyba najgorszym, jeżeli chodzi o stan techniczny. My musieliśmy sobie odpowiedzieć na

0: kluczowe pytanie, to znaczy, czy ten obiekt jeszcze w ogóle da się wyremontować. Problem drugiego liceum jest taki, że ten budynek został wybudowany na terenie wyjątkowo podmokłym. Są różne podmokłe tereny, ale ten jest rzeczywiście wyjątkowy. Mieszkańcy Lublina wiedzą, że to jest dawny teren zalewowy rzeki Czechówka i podstawowe pytanie, jakie sobie stawialiśmy, to jest takie, czy ten budynek nadaje się w ogóle do remontu. I tutaj wydaliśmy sporo pieniędzy na ekspertyzę, w której fachowców zapytaliśmy o to, czy ten budynek do remontu się nadaje. Okazało się, że tak. W związku z tym rzeczywiście rozpoczynamy w tej chwili prace projektowe dotyczące termomodernizacji. Nie ukrywam, że szukamy również środków zewnętrznych na przeprowadzenie tej termomodernizacji. Tak jak udało nam się swojego czasu zdobyć środki zewnętrzne na 4. i 5. liceum i te szkoły dzisiaj wyglądają pięknie po tej termomodernizacji, tak chcielibyśmy, żeby ten proces wyglądał w przypadku popularnego Zamoja.
1: Co właściwie tam się zmieni? Co właściwie Państwo chcecie tam zmienić?
0: Pod tym hasłem termomodernizacji mocno technicznym wiąże się rzeczywiście całkowity remont obiektu, zaczynając od tego, że trzeba tam na nowo uszczelnić fundamenty. Oczywiście to jest ocieplenie ścian. Tutaj wchodzi rozmowa z konserwatorem zabytków, bo konserwator zabytków na przykład w przypadku 4. i 5. liceum zalecił nam, wydawało nam się rzecz niewykonalną, to znaczy ocieplenie tej szkoły od środka, ale tak zrobiliśmy zgodnie z zaleceniami. Obawiam się, że tutaj to zalecenie będzie bardzo podobne, ale to jest kompletne odnowienie ścian i oczywiście uszczelnienie dachu, ale też wymiana stolarki okiennej, wymiana ogrzewania, czyli tak naprawdę ten techniczny termin termomodernizacja oznacza całkowitą odbudowę tej całej struktury.
1: Zwiększy się nie tylko komfort uczniów i nauczycieli, którzy tam uczą się, tam pracują, ale to też szansa na oszczędności, bo taka termomodernizacja pozwala ograniczyć koszty związane z ocieplaniem budynku.
0: O 70% zmieniają się koszty związane z ogrzewaniem budynku. Z drugim liceum jest jeszcze problem taki, że ten historyczny budynek drugiego liceum tak naprawdę został od strony ulicy Ogrodowej zabudowany nową częścią dobudowaną i ludzie przejeżdżając przed Ogrodową zastanawiają się, o co tak naprawdę chodzi. Przecież ten budynek zupełnie dobrze wygląda. On dobrze wygląda od ulicy, ale naprawdę od strony tej drugiej części działki, tutaj od prokuratury, on wygląda strasznie. To jest jedyna szkoła w Lublinie. Ja nie wiem, jak do tego doszło, bo to są już wieloletnie zaniedbania. To jest jedyna szkoła w Lublinie, w której nie wymieniliśmy okien. Tam są jeszcze stare historyczne okna.
2: Mówił wiceprezydent Lublina Mariusz Banach, rozmawiał z nim Arkadiusz Więcek. A nasz reporter zbierał też inne wypowiedzi. Tak, wśród gorących zwolenników przebudowy i poprawy szkoły jest m.in. jeden z jej absolwentów, radny Lublina Zbigniew Jurkowski.
3: Kwestia jest tego rodzaju, że mamy w centrum miasta bardzo dużo liceów, natomiast one były budowane dawno temu, kiedy obowiązywały inne przepisy. I w tej chwili musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy drugie liceum imieniem Zamoyskiego powinno być na ulicy Ogrodowej, czy to powinna być szkoła gdzieś wybudowana, gdzieś indziej. No, absolutnie odpowiedź jest tylko jedna. Musi być na ulicy Ogrodowej. To też dotyczy też i szkoły Unii czy Staszica. Dlatego my jako miasto staramy się, pomimo tego, że unowocześnianie zawsze jest w stanie wybudować od nowa, ale też musimy patrzeć na tradycję. Udało się wybudować salę gimnastyczną przy pierwszym liceum. W tej chwili też staramy się, żeby powstała sala gimnastyczna wspólnie dla szkoły Fetera i dla trzeciego LO. Natomiast w tej chwili chodzi o to, że ten proces modernizacji drugiego LO to musi być proces kilkustopniowy, kilkuletni, czyli zaczynamy od dokumentacji projektowej i następnie będziemy po prostu realizować założenia.
2: I jeszcze jeden głos w sprawie o samej termomodernizacji i wyzwaniach mówi dyrekcja szkoły.
4: Dzień dobry, nazywam się Ryszard Kotowski. Pełnię funkcję dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
1: Już ratusz podzielił się planami na to, żeby prowadzić termomodernizację. Jakie są potrzeby na ten moment? Co by pan chciał, żeby się tutaj zmieniło w szkole? Jak ten komfort polepszyć dla uczniów, dla nauczycieli?
4: Budynek drugiego liceum jest częściowo zabytkowy, więc trzeba zachować jego bryłę kształt i tutaj wielkich zmian nie będzie. No z drugiej strony zabytkowy, ale też i to niesie ze sobą pewną tradycję. Umiejscowienie budynku właśnie na Ogrodowej to jest ta historia, to jest ten klimat. Ponad 110-letnia szkoła z bardzo żywą grupą absolwentów, abiturientów, którzy utrzymują stały kontakt, mają swoje stowarzyszenie, które aktywnie włącza się w rozwój szkoły i życie szkoły, no jednak niesie ze sobą pewne zobowiązania. Natomiast obecny stan szkoły zapewnia funkcjonowanie młodzieży w budynku. No to wymaga to niestety na przyszłość pewnych działań, które zapewnią komfort cieplny, czyli termomodernizację, poprawią jakość funkcjonowania obiektów sportowych. Mamy też takie możliwości, które mogą w wyniku termomodernizacji się pojawić, czyli stworzenia takiej przestrzeni przebywania młodzieży na przerwach, czyli takie patio, które możemy stworzyć na dachu sali gimnastycznej. Jest miejsce. Czy na wąskim parkingu szkoły również taką przestrzeń widzimy? Na pewno będzie to wymagało zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu szkoły, przesunięciu być może planu lekcji, ale myślę, że część robót może odbywać się po południu, kiedy młodzieży nie ma w szkole i nie będzie to kolidowało z zajęciami lekcyjnymi. Mamy też długie przerwy wakacyjne, feryjne, więc myślę, że jest to do pogodzenia. Na pewno sytuacja spowodowana remontem będzie miała swój wpływ, odbije się troszeczkę na funkcjonowaniu szkoły, ale to jest jeden z elementów tego remontu przecież.
2: A sama historia Elo sięga 1915 roku, kiedy została tam założona 8-klasowa Szkoła Realna Zrzeszenia Nauczycieli imienia Hetmana Jana Zamoyskiego. Najstarsza część obecnego budynku pochodzi jednak z przełomu XIX i XX wieku. A tematem zajął się Arkadiusz Więcek. Na zegarach 16:44, magazyn reporterów trwa, polecam zostać z nami. Już niebawem język angielski w bielskich szkołach. Co to za projekt? Wyjaśnienia wkrótce.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Więcej języka angielskiego w szkołach. Biała Podlaska ruszyła z obcojęzycznym projektem. Wsparciem obejmie ponad 200 uczniów z 9 szkół podstawowych gminy. A o szczegółach tego projektu mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
2: Projekt jest możliwy do realizacji nie dzięki, a przez to, że uczniowie w naszych gminnych szkołach mieli średnią z egzaminu ósmoklasisty poniżej średniej wojewódzkiej. To był ten warunek konieczny. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji, podniesienie umiejętności rozmowy w języku angielskim. Inwestujemy w naszą młodzież. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dzieci i to jest kolejny krok ku poprawie jakości kształcenia w naszych gminnych szkołach.
1: A przypomnę, mówił wójt gminy Biała Podlaska Konrad Gąsiorowski. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe lekcje języka angielskiego, ale też zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół. Wartość tego projektu to ponad 275 tysięcy złotych. Było o edukacji w szkołach, a już niebawem, dokładnie w następnej godzinie, o inwestycjach w ekologię. To zresztą tylko jeden z wielu tematów, które podejmujemy w dzisiejszym programie. Tymczasem 16.54, o 17.00 serwis Kraju ze Świata po wiadomościach. Wracamy z drugą godziną aktualności lokalnych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
15: Radio Plus Lublin.
16: Prawomocny wyrok dla Przemysława Eus Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wieczorem polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym z Rumunią. Jest 17. Marcin Bartnik. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława Eł z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
17: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
16: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi Eł 26 przestępstw.
17: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
16: Wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona w listopadzie. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
18: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
16: tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień, nie wiadomo kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. Wrze we Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnich, by podburzać uczniów. Komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
0: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
16: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara i dodaje, że biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną, a także porażce ze Szwecją.
0: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
16: Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
12: W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura powoli spada, ale nadal jest dość wysoka. Aktualnie w regionie wynosi 19 stopni, wieczorem ma być 10, jutro nad ranem 5, zatem poranki zimne. W ciągu dnia jednak temperatura wzrośnie i jutro osiągnie 20, w niedzielę nawet 21 stopni. Będzie to bardzo pogodny weekend. A dziś piątek, 2 października, godzina 17:04 w Radiu Plus Lublin trwa magazyn reporterów. Anna Opasiak, zapraszam na drugą godzinę programu.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam na drugą godzinę aktualności lokalnych, a w tej części zamojski pokój mediacji przy Kuratorium Oświaty i inwestycja w ekologię na Lubelszczyźnie rusza nabór wniosków na demontaż, zbieranie i usuwanie azbestu.
2: Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej.
1: Trzeba to zmienić i po to są projekty, o czym więcej w naszym popołudniowym programie. W magazynie także tematy społeczne i ogrzewania dla osób bezdomnych w Lublinie. Jedna z nich swój sezon zaczęła wraz z początkiem października.
3: Otworzyliśmy drzwi ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn. Ogrzewalni, która funkcjonuje przy Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych.
1: Działa w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii. Bractwo Miłosierdzia organizuje też zbiórkę i o tym również w dzisiejszym wydaniu. A w magazynie także Kraśnik i tamtejsza policja w odblaskowej akcji. Inicjatywa trwa i o niej również jeszcze w tej godzinie. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Ma służyć rozwiązywaniu szkolnych konfliktów na neutralnym gruncie. W Zamościu powstał pokój mediacji. Mieści się w budynku Kuratorium Oświaty i ma służyć zarówno uczniom, jak i nauczycielom. A mówi o tym dyrektor zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katarzyna Wołoszyn.
2: Mediatorzy szkolni na przykład, którzy prowadzą mediację w obrębie danej szkoły, czasami potrzebują spotkać się na gruncie, który nie kojarzy się z przewagą jednej ze stron. To jest szalenie ważna rzecz, dlatego że im więcej osób w sposób polubowny, w sposób taki mało konfliktowy swoje jakieś problemy rozwiąże, tym lepiej. Tym mniej spraw sądowych, tym mniej jakichś konfliktów na przykład w szkołach, które kończą się skargami.
1: Na spokoju mediacji będą mogli korzystać nie tylko mediatorzy szkolni, ale też mediatorzy sądowi. Inicjatywa jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Cieszy się z nim m.in. mediatorka szkolna Ewa Kucharska, która podkreśla, że obecność takiego pokoju pozwoli rozwiązywać wiele problemów.
3: To na pewno rozwiąże sytuację dla grona i nauczycieli, i uczniów, i rodziców. I poza tym jest to miejsce, w którym będziemy się, mam nadzieję, czuć bezpiecznie, że będziemy mogli w każdej chwili wziąć udział w mediacjach bez problemów też takich materialnych, finansowych, jak i również lokalowych, bo niejednokrotnie tego typu problemy występują przy organizacji mediacji.
1: A mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów i do tego przede wszystkim zachęcamy. 17.13 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Polecam zostać z nami, bo w tej godzinie jeszcze tematy społeczne, ale także związane z akcją kraśnickiej policji. Zresztą polecam szczegóły.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz inwestycja w ekologię. Na Lubelszczyźnie rusza nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie i usuwanie azbestu. Organizuje go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich. A to jest bardzo ważna i potrzebna inicjatywa na Lubelszczyźnie. Do usunięcia wciąż pozostaje bowiem około miliona ton tego groźnego dla zdrowia materiału. O czym proszę posłuchać, mówi prezes funduszu Stanisław Mazur.
2: Szanowni Państwo, w latach 70., 80. ubiegłego wieku było bardzo dużo montowanych pokryć dachowych azbestowych. Wynikało to po pierwsze z ceny i ten azbest spełniał swoją funkcję w tamtym czasie. Doszliśmy do takiego momentu po tych wszystkich badaniach i analizach, że jest to bardzo mocno szkodliwe i część tego azbestu zostało już zebranych z pokryć dachowych, z dachów naszego województwa. Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej. W tym momencie mamy około miliona ton azbestu w skali województwa. Zebranych zostało w zasadzie około 22% w całości zutylizowanych, a 28% zostało zebranych i zwiezionych na poszczególne składowiska. W województwie lubelskim mamy takie trzy składowiska. To jest składowisko w Kraśniku, w Chełmie i we Włodawie. I ten nabór wynikał z potrzeby. Dostaliśmy z rezerwy w sumie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Było tam około 50 milionów wszystkich pieniędzy na 16 województw. I co jest bardzo ważne, chcemy dać dotacje urzędom gminy. Obowiązkiem danego samorządu jest minimum 15% własnych środków. I teraz kwestia, ile samorządy będą chciały do tego dołożyć. Mimo wszystko, jakbyśmy analizę przeprowadzili, więc koszt utylizacji jednej tony w naszym województwie w granicach 550 do 600 zł, więc z tych 50 tysięcy złotych praktycznie byłoby przy dołożeniu jeszcze minimum 15%, więc przypuszczam, że udałoby się około 70-80 ton z danej gminy minimum zebrać. Jeżeli samorząd dołoży powiedzmy 50% drugie, no to wtedy wyszłoby, że ponad 100 ton byśmy z danej gminy zebrali. Mówimy w tym momencie o tym azbeście, który jest złożony już, czyli na pryzmach niszczeje, palety gniją i to wygląda fatalnie, więc tutaj dlatego z taką inicjatywą wyszliśmy. Przy tej kwocie to praktycznie na całe województwo, dla wszystkich gmin nam powinno tych środków wystarczyć.
1: Są to zatem bardzo ważne i potrzebne środki. O dotacje sięgające do 85% kosztów mogą ubiegać się samorządy z regionu, a maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tysięcy złotych. Dodam, że nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 roku, a szczegóły znajdą Państwo i są dostępne na stronie Lubelskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. A tematem zajął się Arkadiusz Więcek. 17.28 na zegarach. Magazyn reporterów trwa. Już niebawem tematy społeczne. Polecam pozostać z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zapewnia schronienie na czas zimnych nocy Bractwo Miłosierdzia imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie uruchomiło ogrzewanie dla bezdomnych mężczyzn. Zgodnie z tradycją stało się to z początkiem października. A na jakich zasadach? Tematem zajął się Maciej Kurek w rozmowie ze swoim gościem.
2: Małgorzata Kraus.

0: Hałas Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie.
1: Rozpoczął się miesiąc październik, to także szczególny moment dla Was, ponieważ no, ważne miejsce też otworzyliście. Jak co roku zresztą o tej porze, powiedzmy, co to za miejsce, no i dlaczego właśnie teraz się otwiera i dla kogo jest przeznaczone?
0: 1 października o godzinie 16 otworzyliśmy drzwi ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn. Ogrzewalni, która funkcjonuje przy Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. W ośrodku tym całorocznie funkcjonuje schronisko dla bezdomnych mężczyzn, natomiast właśnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia działa tam ogrzewalnia, która jest przeznaczona dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, które nie mają gdzie mieszkać i borykają się z kryzysem bezdomności.
1: Jakie są tutaj zasady przebywania, funkcjonowania i przyjmowania w to miejsce?
0: Ogrzewalnia przeznaczona jest dla mężczyzn, więc mogą z nich skorzystać mężczyźni. Jedynym w zasadzie warunkiem jest pozostawanie w trzeźwości. Trzeba być bezwzględnie trzeźwym, nie trzeba mieć ze sobą żadnych w zasadzie rzeczy, czyli tak jak ktoś stoi na ulicy, tak samo może wejść do ogrzewalni i zostanie przyjęty, ponieważ na miejscu otrzyma ręcznik, odzież czystą na zmianę, będzie mógł skorzystać z łaźni, czyli się umyć, dostanie coś do ubrania, no i oczywiście miejsce do spania.
1: Proszę powiedzieć, to jest też jakaś określona ilość miejsca, ale co w sytuacji, kiedy pogoda będzie bardzo niesprzyjająca?
0: W ogrzewalni mamy przygotowanych 30 miejsc i na taką ilość zawsze jesteśmy przygotowani, natomiast oczywiście mamy w swoich magazynach pewną nadwyżkę, czy to materacy, czy pościeli, na wypadek takiej sytuacji, gdyby temperatury spadły znacząco poniżej zera, gdyby tych osób nagle pojawiło się więcej, ponieważ jest taka możliwość. Poprzednie lata też nam to pokazały, że zwłaszcza niskie temperatury prowadziły do tego, że więcej osób pukało do drzwi naszej ogrzewalni. Tej pierwszej nocy z noclegu skorzystało 7 osób. O godzinie 8 te osoby, które przebywały w ogrzewalni, zobowiązane są ją opuścić, ponieważ temperatury są wyższe, temperatura jest powyżej zera, w związku z czym ogrzewalnię należy opuścić, natomiast o godzinie 16 można do niej powrócić.
1: Wspomniała Pani o nadwyżkach różnego rodzaju artykułów, dzięki którym te osoby potrzebujące schronienia, wsparcia, dachu nad głową ją otrzymają, ale też pewne są braki różnego rodzaju materiałów. To w jaki sposób można Wam pomóc, żeby inni mieli no, ciepło, sucho i dach nad głową właśnie w te jesienne czy zimowe noce, które przed nami?
0: Oczywiście bardzo prosimy o wsparcie mieszkańców Lublina i okolic, wszystkie osoby, które chciałyby pomóc nam prowadzić ogrzewalnię, do tego, żeby podzieliły się tym, co mają, być może ktoś ma w domu rzeczy, które nam by się przydały, a jemu już nie są potrzebne. Na ten moment prowadzimy zbiórkę przede wszystkim ręczników, koców, klapek pod prysznic. Męską bieliznę również potrzebujemy, oczywiście najlepiej nową. Przydadzą się również dresy, dresowe spodnie, dresowe bluzy, t-shirty, taka luźna odzież, którą możemy przekazywać osobom, które no w różnym stanie do nas trafiają. Zawsze potrzebujemy również produktów spożywczych, najlepiej z długim terminem ważności, środków higieny osobistej, czyli żele pod prysznic, szampony, wszelkiego rodzaju pasty do zębów, szczoteczki, środki do golenia oraz środki do mycia powierzchni, taka chemia domowa, czyli płyny do mycia podłóg, takie żele do dezynfekcji, które również nam są potrzebne, no przy przyjmowaniu takiej ilości osób też, które trafiają do nas w różnym stanie. Również środki opatrunkowe, jakieś takie pierwszej potrzeby, czyli plastry, bandaże, jakieś środki odkażające, to również się przydaje.
2: A te artykuły, żywność, odzież i inne produkty można przynosić właśnie do ośrodka wsparcia, który mieści się w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 32. 17:41 na zegarach. Polecam zostać z nami jeszcze w tej godzinie. Kraśnicka Policja w odblaskowej akcji. A o co dokładnie chodzi? Wyjaśnienia wkrótce. Bardzo polecam pozostać z nami.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Walkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie Kraśnicka Policja w odblaskowej akcji. Tego typu inicjatywy odbywają się w całej Polsce, a ostatnio właśnie odbyła się między innymi w Kraśniku. Tamtejsi policjanci włączyli się w ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Mundurowi spotykali się z mieszkańcami i przypominali, jak ważna jest widoczność pieszych po zmroku. A mówi o tym aspirant Marzena Sałata.
2: W ramach działań przypominamy pieszym, jak ważna jest ich widoczność na drodze, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok i warunki na drodze są trudniejsze. Podczas spotkań z mieszkańcami, także dziećmi oraz młodzieżą, rozdajemy elementy odblaskowe i zachęcamy, aby korzystać z nich na co dzień. Pamiętajmy, że nawet niewielki odblask może sprawić, że kierowca zauważy pieszego z większej odległości, a tym samym zwiększyć jego bezpieczeństwo.
1: A nawet są dokładne pomiary. Policjanci przypominają, że osoba ubrana w ciemny strój może być zauważona z około 40 metrów, a z odblaskami widoczność wzrasta nawet do 150 metrów. I tą odblaskową akcją kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów. Polecam jednak zostać z nami wkrótce 18:00. U nas serwis Kraju ze Świata. Po wiadomościach również się słyszymy w horyzontach Radia Plus Lublin. Dziś piątkowe wydanie programu. Polecam i zapraszam w tematyce społecznej. Anna Opasiak, do usłyszenia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Wreszcie dobre wieści dla kierowców. Poza programem CPN państwa europejskie rzucą na rynek rezerwę oleju napędowego. Za chwilę też sądowo-wyborcze starcia w Krakowie oraz pasieka w centrum Łodzi. Jest 18. Marcin Bartnik. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
13: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
14: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
13: Mówi minister energii Miłosz Matyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
15: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
16: Poczeka pan...
17: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
13: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
12: A ten koszt według wyliczeń Ministerstwa Finansów to prawie 5,5 miliarda złotych. W kontekście cen paliw dobre wieści płyną też zza oceanu. Europa zgodziła się uwolnić potężną ilość oleju napędowego ze swoich rezerw, napisał prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone naciskały ostatnio na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy czy Włochy. To dlatego, że ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,5 dolara za galon. Łukasz Gibała przegrał w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta Krakowa musi sprostować swoje słowa o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd nakazał opublikowanie sprostowania. Postanowienie jest nieprawomocne. Czy będzie zażalenie?
0: Mamy dobę, żeby to przeanalizować dokładnie. Ciężko ostateczną decyzję podejmować. No przede wszystkim to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego, ale nawet jakąś rekomendację ciężko tutaj formułować.
12: Mówił Jan Hoffman, pełnomocnik Łukasza Gibały w postępowaniu. Satysfakcji z wyroku nie kryje pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, mecenas Rafał Rozwadowski.
16: Uważam, że sąd ocenił w sposób drozgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem. W mojej ocenie ten wyrok jest satysfakcjonujący, ponieważ co do zasady, a to jest tak naprawdę istotne, on jest w całości zgodnie z wnioskiem.
12: Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań Rady Miasta wstrzymywał się od głosu. Sztab Gibały chce dowieść przed sądem, że to nieprawda. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
18: Z powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
12: Powiedziała nam Anna Bąk z sanepidu w Szczecinku. Na ten moment nieznana jest skala zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono bowiem obok domu dziennego pobytu. Był tam nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Zaglądamy, co widzimy.
20: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
21: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
19: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
22: Tak, to prawda. Zdecydowanie milej i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
19: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczela. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
12: Ale na miód trzeba będzie oczywiście poczekać do wiosny.
23: W Lublinie i na Lubelszczyźnie już chłodniej. Teraz w regionie temperatura wynosi 17 stopni i z każdą godziną będzie niższa. Wieczorem jeszcze osiągnie 10, a w nocy, a w zasadzie nad ranem, tylko 5. Jutro jednak powtórka złotej polskiej jesieni. Temperatura podskoczy do 20 stopni. Jest piątek, drugi dzień października. Zaczynamy radiowe horyzonty. Anna Opasiak, zapraszam do 19:00.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na Radiowe Horyzonty. A dziś piątkowe wydanie programu, będą więc społeczne tematy, a jednym z nich nowe transporty darów dla Ukrainy. Lubelscy wolontariusze ruszyli bowiem z kolejnym wsparciem dla naszych wschodnich sąsiadów.
2: Ta pomoc zostanie przekazana ludności cywilnej, ofiarom wojny Rosji w Ukrainie.
1: Pomoc tę dostarczyli już przedstawiciele Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, a co było w pakietach? Odpowiedzi w naszym popołudniowym programie. A w magazynie także akcja Zbieram to na pomoc sercańskim misjom. Fundacja Missio Cordis prowadzi bowiem ekologiczne zbiórki surowców wtórnych. Te są organizowane m.in. na terenie lubelskich parafii.
3: Zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: A w akcję można się włączyć na różne sposoby, o czym więcej także dziś w naszym popołudniowym programie. A audycja tradycyjnie do godziny 19:00, w niej także apel o oddawanie krwi. Prośbę wystosowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi.
1: Chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych i do mobilnych punktów poboru krwi, o czym więcej także w naszym dzisiejszym programie. Anna Opasiak, zapraszam.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Znów odwiedzali Ukrainę z transportem darów. Lubelscy wolontariusze ruszyli z kolejnym wsparciem dla naszych wschodnich sąsiadów. Tym razem przedstawiciele Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej dostarczyli im pomoc humanitarną i medyczną. O czym rozmawiałam tuż przed wyjazdem z Julią Zubenko, ukraińską uchodźczynią z Centrum Wolontariatu w Lublinie.
2: Centrum Wolontariatu przekazuje następne dary, rusza kolejny transport na Ukrainę. Jakiego typu ta pomoc będzie przekazana tym razem?
3: Teraz wieziemy pomoc medyczną i humanitarną. Ta pomoc zostanie przekazana ludności cywilnej, ofiarom wojny Rosji w Ukrainie.
2: Co w tym transporcie dokładnie się znajdzie? Skoro to pomoc medyczna, to pewnie medykamenty, co jeszcze?
3: Oprócz medykamentów będzie przekazana koce, kołdry, śpiwory i siatki maskujące. W tym pakiecie znajdą gaziki, opatrunki, bandaże różnych rozmiarów. Także będzie artykuły dla codziennego wykorzystania, szampuny, proszki, pasty do ząbów i pakiety higieniczne.
2: Do kogo te pakiety trafią?
3: Pakiety te trafią do charytatywnej organizacji w Lwowie i później przekazujemy ludności cywilnej, ofiarom wojny Rosji w Ukrainie.
2: To nie pierwszy transport. Jak często wolontariusze taką pomoc organizują?
3: Tak, to już kolejny transport. I raz w miesiącu to mamy wyjazdy takie do Ukrainy z humanitarną pomocą.
2: Sama jesteś Ukrainką, mieszkasz teraz w Lublinie, jesteś uchodźczynią. Jak patrzysz na te działania, które wolontariat prowadzi na rzecz Ukrainy?
3: No, dla Ukrainy to jest bardzo pomocna taka pomoc na froncie albo dla cywilnych ludzi. I to jest też taka odpowiedź na potrzeby codziennie, bo wiemy, co potrzebne teraz w Ukrainie.
1: Tak jest. Tę pomoc dostarczyli ostatnio przedstawiciele Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Zresztą tę pomoc na Ukrainę przesyłają systematycznie. Działania te zresztą można wspierać, a kontakty są dostępne na portalach Lubelskiego Wolontariatu, Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w Lublinie. A można też włączać się w misje sercańskie. O nich już więcej powiemy w następnej części naszego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19.00.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: No już teraz w programie o następnych inicjatywach wsparcia. Wcześniej było o pomocy Ukrainie i działaniach Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w Lublinie, a już teraz o akcjach Fundacji Missio Cordis, która wspiera Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. W ramach jednej z inicjatyw pod hasłem Zbieram to prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, m.in. na terenie lubelskich parafii. A po co? Proszę posłuchać. O szczegóły pytałam koordynatorkę tej akcji, mówi Anna Nagadowska.
2: Akcja charytatywna Zbieramy to, jak to można de facto nazwać, cały program, jak funkcjonuje?
3: Tak jak mówi nazwa, zbieram to, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, elektrośmieci, złomu, ale także wosku, klocków Lego. Także w tym roku zbieramy resoraki, czyli małe samochodziki. I oczywiście te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
2: No właśnie, bo tak to jest, że akcja charytatywna wspiera inne działania pomocowe. Najpierw skupmy się na tych zbiórkach. Gdzie one się odbywają, jak można się w nie włączyć, czy jak je można wesprzeć?
3: Zbiórki odbywają się na terenie całej Polski, ale także w Lublinie prowadzimy bardzo dużo różnych zbiórek, między innymi w parafiach. Była prowadzona zbiórka w parafii Trójcy Przenajświętszej w dzielnicy Felin. Tam zbieraliśmy makulaturę, złom oraz elektrośmieci i dzięki temu pomagamy budować studnie w Czadzie, bo każdy surowiec, który zbieramy, ma swoje przeznaczenie, czyli dzięki temu, że zbieramy na przykład elektrośmieci, to możemy pomagać budować studnie w Czadzie. Jeżeli zbieramy wosk, parafinę, pomagamy niewidomym dzieciom w Indiach, czyli wspieramy projekt Adopcja Światła.
2: Najbliższe akcje w Lublinie gdzie się odbędą?
3: Najbliższe akcje to będzie parafia Świętego Michała Archanioła na Bronowicach. Także na naszej stronie Misje Sercanów można przeczytać o datach najbliższych zbiórek, które będą prowadzone w październiku.
2: A czy te rzeczy poza zbiórkami można gdzieś przynosić do Was?
3: Oczywiście, na ulicę Radzyńską 3A w Lublinie przyjmujemy wszystkie te surowce, które zbieramy. Każda osoba może je przynieść od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16, ponieważ znajdujemy się w naszej siedzibie Zbieram to. Każdy może przynieść taki surowiec i wtedy przekazać go na misję. Ale prowadzimy także zbiórki w szkołach i nasz projekt nazywa się Zbieram to w szkole. I dzięki temu, że nauczyciele włączają się w tą akcję, dzieci oraz ich rodzice mogą wesprzeć misję poprzez zbiórki między innymi dobrych monet, a pod tym pojęciem znajduje się wszystkie monety świata, które już wyszły z obiegu i które są aktualnie, oraz zbiórki resoraków bądź innych surowców.
2: Te szkoły, rozumiem, z Lublina, z regionu mogą się też włączać, czy ta lista jest zamknięta?
3: Lista jest ciągle otwarta, a szkoły są nie tylko z Lublina, lecz z całej Polski. Na stronie Zbieram to w szkole można wypełnić formularz i zapisać szkołę do tego projektu, niezależnie od tego, gdzie szkoła się znajduje. Albo jeżeli chcemy wyjść z własną inicjatywą dotyczącą wsparcia misji, możemy zaangażować swoją parafię w zbiórkę, albo zgłosić się do nas, że w danej parafii jest chęć zorganizowania zbiórki różnych surowców, między innymi, tak jak wcześniej mówiłam, makulatury, elektrośmieci, złomu.
2: Mówimy o tym, jak mieszkańcy mogą włączyć się w te działania, ale zapytam też, jak wolontariusze mogą włączyć się w te działania. Sama jesteś wolontariuszką, jak długi czas?
3: Wolontariuszką jestem już od ponad roku. Natomiast jeżeli ktoś chce się włączyć w wolontariat, to zapraszamy w każdy czwartek na ulicę Radzyńską 3A od godziny 16 do godziny 19. Tam możemy segregować klocki Lego, pomagać segregować surowce, segregować monety, ale także tworzyć biżuterię, dewocjonalia i dzięki temu wspomagać misję. Jest to połączenie przyjemne z pożytecznym, ponieważ możemy miło spędzić czas w fajnym gronie i dzięki temu wspomóc na przykład budowę studni w Czadzie.
2: Warto na pewno też śledzić te inicjatywy, które organizujecie. Te informacje są na waszych Facebookach.
3: Tak, zapraszamy na naszego Facebooka Misję Sercanów Zbieram to, na naszą stronę internetową Misji Sercanów. Tam podajemy informacje na temat zbiórek, na temat obecnych projektów, a także wszystkiego, co dzieje się w naszym projekcie, w naszej fundacji.
2: Pracy na pewno i potrzeb na pewno nie braknie.
3: rąk do pracy jest zawsze mało, więc zapraszamy wszystkich wolontariuszy chętnych pomóc misjom, a także każdego, kto chce wesprzeć misję, oddając niepotrzebne rzeczy i zwiększając sobie miejsce w garażu i dzięki temu wspiera dobre dzieła.
1: Szczegóły tych akcji są dostępne na stronie zbieramto.pl. Polecam również Państwu tę inicjatywę. A w audycji o różnych akcjach społecznych i już wkrótce krwiodawstwo. O tym więcej w następnej części naszego piątkowego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Uwaga, brakuje krwi, jest prośba dodawców. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wystosowało apel do wszystkich zdrowych osób. Trzeba nieustannej mobilizacji, bo krew to unikatowy lek. Pytałam o to zresztą w lubelskim RCKiK, a mówi Paweł Filip.
2: RCKiK znowu apeluje o oddawanie krwi. Ten apel jest niezbędny w konkretnych kontekstach.
3: Tak, jest teraz już początek roku szkół, więc tutaj apelujemy o to, żeby pozyskiwać tych nowych dawców, którzy jeszcze nie oddawali tej krwi. Krew jest potrzebna przez cały rok, więc nasze apele też są dosyć częste.
2: Teraz zauważamy, że apel dotyczy głównie określonej grupy krwi. Tam są największe braki. O jakie chodzi?
3: W tej chwili mamy największe braki w grupie 0 minus i A minus. W pozostałych grupach mamy stany na poziomie zadowalającym, ale co nie oznacza, że ta sytuacja się w każdym momencie może zmienić.
2: Sporo tych akcji odbywa się w terenie. Teraz też mamy zresztą chyba cały rok mamy ten typ inicjatyw.
3: W ciągu roku organizujemy ponad 500 akcji terenowych. Chcemy dotrzeć do tych dawców, którzy z różnych względów nie mogą dotrzeć do nas czy do naszych oddziałów, więc jeździmy tam, żeby ułatwić im podjęcie tej decyzji o oddaniu krwi.
2: Dlaczego to jest takie istotne?
3: No, oddawanie krwi jest istotne z jednego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i ważne to jest też dlatego, że tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc to nie jest tak, że wystarczy, że przyjdziemy raz do roku, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby przychodzili częściej do nas i systematycznie oddawali krew.
2: A potrzeba jeszcze takiej edukacji, wskazywania, że to jest ogromne dobro, a może nie taki znowu duży wysiłek?
3: Oczywiście, o tym trzeba mówić. Czasami ludzie nie mają świadomości, kto oddaje tą krew. Mówią, krew to oddają ci krwiodawcy, więc ja zawsze pytam, a kto to są ci krwiodawcy? No właśnie, ci krwiodawcy to jesteśmy my wszyscy, więc budowanie świadomości na temat oddawania krwi jest bardzo ważnym elementem. O tym trzeba mówić ciągle i trzeba ciągle przypominać ludziom, że to tylko my możemy oddać tą krew i podarować ją drugiej osobie.
2: Szczegóły są na stronach.
3: Wszystkie szczegóły odnośnie oddawania krwi, odnośnie naszych akcji można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie, to zawsze można do nas zadzwonić.
1: Ja tylko dodam, że w weekend te terenowe akcje odbędą się w Kocku, ale też w Chełmie, Adamowie i Milanowie. Szczegóły są dostępne na stronie rckik.lublin.pl i tam można tych informacji szukać. Polecamy Radio Plus Lublin. W tej godzinie sprawdzimy dla Państwa jeszcze prognozę pogody, ale gramy 24 na dobę. Warto zostać z nami.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
8: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 14 października do sali koncertowej Uniwersytetu Przyrodniczego na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 14 października w Lublinie. Startujemy o 19:00.
9: Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Matcha Festiwal. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz tajskiego pad thaja, puszystych bułeczek bao i koreańskiego bibimbapu. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Ramen, pyszne udon teriyaki, mochi i matcha w wielu smakach. 3 i 4 października, Targi Lublin, Hala A. Irashaimase.
10: Reklama.
11: Radio Plus Lublin 87,9. Radio Plus Lublin.
12: Pogoda.
1: No i sprawdzamy zapowiadaną prognozę. W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura coraz niższa. Mamy teraz chłodny wieczór, przed nami zimny poranek. Aktualnie jest 14 stopni, a nad ranem będzie tylko 5. Jutro za to ciepła sobota, bardzo dużo słońca i temperatura do 20 stopni, a w niedzielę nawet 21. I tym pogodowym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie programu. Polecam jednak zostać z nami. O 19:00 serwis Kraju ze Świata, potem blok muzyczny, a po 20:00 spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim życzę dobrego i ciepłego wieczoru. Do usłyszenia.
11: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Na początek polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej przez prezydenta. Ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. W Zielonej Górze ruszyła Akademia Winoogrodnika. Jest 19. Marcin Bartnik. Polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej. Rząd mówi o wygranej kierowców, a opozycja krytykuje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zażądał natychmiastowych obniżek cen na stacjach.
10: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
11: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziło. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
10: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1,6 mld złotych.
9: Komentarze zebrał Mateusz Głębiewski. Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłata ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic.
12: No bardzo jesteśmy dumni. W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi.
9: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejsze jest to, co stoi za tymi liczbami, dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
13: To jest 680 tysięcy rodzin i historii osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
9: Babciowe to 1500 zł miesięcznie, trafia bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów. Gdynia przetestowała, teraz czas na całą Polskę. Miasto wypracowało nieśmiercionośne sposoby radzenia sobie z dzikami. Przygotowanym przez miasto raportem zainteresowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma teraz posłużyć do stworzenia ogólnopolskich rekomendacji dla samorządów.
0: Rekomendacje zespołu to m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała kampania informacyjno-edukacyjna czy wyznaczanie na terenach lasów, w przypadku Gdyni, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obszarów o ograniczonej antropopresji.
9: Wyliczała Agata Grzegorczyk, koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni. Dodatkowo powstają też standardy niedostępności, czyli zasady, które mają ograniczyć dzikom dostęp do jedzenia i miejsc, w których mogą się osiedlać.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Akademia Winogrodnika w Zielonej Górze ruszyła specjalna akademia. Mieszkańcy podczas pierwszego spotkania próbowali swoich sił przy zbiorach winogron. Czy to trudna praca? Pytała uczestników Dorota Gut.
14: Ciężkie takie zbiory winogrona?
15: Wie pani co, ciężko coś powiedzieć, bo dopiero pierwszy raz to robimy, ale zapowiada się, że będzie dobrze.
16: Widzę, że pan dzisiaj odpowiada za dźwiganie, ciężka praca.
17: Tak, oczywiście jest to ciężka, ale satysfakcjonująca praca. Mam tutaj współpracownicę, która pomaga mi w zbiorach, jest tego sporo.
18: Nigdy nie byłam. Pierwszy raz mam sekator w ręku.
14: To ciężko obsługuje się sekatorem, czy łatwa sprawa?
18: Łatwo, łatwo. Kolega mi pomaga, bo nosi skrzyneczkę z winogronem.
9: Kolejne spotkanie na miejskiej winnicy zimą. Będzie ono poświęcone zimowemu cięciu winorośli.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Hala Globus Lublin. 18 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
6: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: To może być mecz o być albo nie być dla selekcjonera Jana Urbana. Za 45 minut Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Za chwilę też pijany prokurator za czwórki z zarzutami i narkotyki, które wyglądają jak cukierki. Jest 20. Marcin Bartnik. To prawdopodobnie mecz o być albo nie być dla Jana Urbana. Za niecałe 45 minut na PGE Narodowym początek spotkania Polska-Rumunia. Dla biało-czerwonych to trzecie starcie w obecnej edycji Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i przegranej ze Szwecją na naszych piłkarzy i selekcjonera spadła fala krytyki. Znamy już skład Polaków na to spotkanie. Łączymy się z PGE Narodowym. Tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dobry wieczór.
9: Tak jest, dobry wieczór. Jan Urban wraca do ustawienia z czwórką obrońców. W defensywie zobaczymy dzisiaj Kasza, Bednarka, Kigora i Frankowskiego. Za nimi w bramce Marcin Bułka. W pomocy Szymański, Zieliński, Nowak i Zalewski, a przed nimi dwójka napastników, Karol Świderski i Robert Lewandowski. To oznacza dwie zmiany w porównaniu z meczem ze Szwecją. Zdecydowana przegrana w tym spotkaniu spowodowała, że pojawiło się coraz więcej głosów podważających pozycję selekcjonera Urbana. Ewentualny remis czy porażka z Rumunią spotęgują krytykę, bo nasi dzisiejsi rywale przegrali oba mecze Ligi Narodów i wydają się najsłabszą drużyną w naszej grupie.
8: Zatem trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dziękujemy za relację. Początek meczu Polska-Rumunia o 20.45. Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
8: Przypominał Mateusz Gołębiewski. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów. Tak oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy, o co mocno zabiegał prezydent Donald Trump ze względu na rekordowe ceny w USA. Warunkiem jest jednak nie wprowadzanie zakazu eksportu oleju napędowego, czym groziły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone, wywierając presję na swoich partnerów. Wyglądało jak paczka cukierków. W środku były narkotyki. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach z Elbląga. U 15-latki znaleziono narkotyk ukryty w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
11: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
8: Mówił Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Narkotyk o oznaczeniu 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: W dobę ostrzyże 50 klientów. Szczeciński barber ruszy jutro na pomoc chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
12: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł, a jak wyjdzie, to wszystko być okej.
8: Mówił sam pomysłodawca akcji Kiri Keiko. Start wydarzenia jutro o godzinie 9 w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy prywatkę w klimatach flamenco. To mistrzowie tego gatunku, grupa Gypsy Kings. Joby Jobasso i

0: grupa Gypsy Kings, utworem Bamboleo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwieramy w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek zespół Joy, Touch by Touch, potem Monte Cristo, Lady Valentine, będzie też Sandy Martin i People from Ibiza.

To był Sandy Martin i jego muzyczna wizytówka People from Ibiza. Przed nami formacja My Mind i Hypnotic Tango. Potem Stylu i Pretty Face. Będzie też Magazine 60 w nagraniu Rendezvous Sir La Costa del Sol.

To była formacja Magazine 60, a przed nami Baby's Gang i Happy Song. Potem Król Italo Disco Savage i I'm Losing You. Będzie też grupa Fun Fun i utwór Happy Station.

0: Zespół Pulsar zakończył ten miks utworem Hypnosis. Radio
1: Plus. Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. Dwa dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny przebojowy miks w klimatach latino. Na początek Carlos Santana i Rob Thomas w przeboju Smooth. Potem Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight. Będzie też Enrique Iglesias i Bailamos, a także duet Paula i Chiara w nagraniu Vamos a Bailar.

0: Gloria Estefan utworem Dr. Beat zakończyła ten miks.
1: Reklama. Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia!
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2 edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w klimatach lat 80. Ten miks otwiera Pilion utworem Happy Children, potem Scotch Disco Band, a także grupa Bonem w nagraniu Kalimba de Luna.

0: Trio Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończyło ten mix.
1: Reklama.
2: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia!
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Sylwetka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks to klimaty zbliżone do reggae. Na początek Precious Wilson i Raising My Family, potem a la carte Jimmy Gimme Reggae, a także grupa Silent Circle i Love is Just a Word.

Cool and the Gang i Get Down On It, tak zakończył się ten mix, a już za chwilę Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, będzie też grupa Blue System, My Bed is Too Big, a także trio Bad Boys Blue w piosence I Wanna Hear Your Heartbeat.

śpiewała Patty Ryan, a przed nami nieżyjący już były wokalista grupy Bay City Rollers, Les McKean i Love is Just a Breath Away. Potem Kylie Minogue, Better the Devil You Know, a także Jason Donovan w nagraniu Too Many Broken Hearts.

To był Jason Donovan i Too Many Broken Hearts, a już za chwilę ABBA, The Winner Takes It All, potem John Paul Young, Love Is In The Air, a także duet Baccara w piosence Yes Sir, I Can Boogie.

Chamberlain, a teraz formacja Miko i temat z Gwiezdnych Wojen. Potem mistrz elektroniki Giorgio Moroder w dwóch utworach Let the Music Play i I Wanna Funk With You Tonight.

Giorgio Moroder, I Wanna Funk With You Tonight. Tak zakończył się ten mix, a za chwilę nasz kolejny, ostatni już dzisiejszy mix i Barry White, You're the First, the Last, My Everything, Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

francuska wokalistka Sheila, a teraz francuska formacja Belle Époque, Black is Black. Potem włoski duet La Bionda i Sandstorm i na koniec The Great Buzuki Disco Band, no i klimaty greckie, Disco Buzuki.

greckich klimatach zakończyliśmy naszą dzisiejszą prywatkę. To był zespół The Great Buzuki Disco Band. Kolejna prywatka już jutro, czyli w sobotę od godziny 20 na antenie Radia Plus.